Lem FM.

i Włosia rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Ceny ubyły.

0: Zaraj też to ty, chłopci, zaraj te, wesoło.
1: Zamierzam, nie, wydaję.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieriacza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy iszczy w dobi kremenia kresanoho wsim po drodze było. Dawał je im ogen życia horijucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepom wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Odessy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

choć te uścia skliagał. Smerć ma na języku, skoro mu podajte, tak łapatyku.

Drahí radioslucháči, Hospod náš Jesus Kristus v dnešnom slove Evangelia hovorí nám o vážnej téme, o ľubvi ku nepriateľom. No napred začína tom, čo je pro nás lehšie prijatý. Koli hovoriť slova, toto, čo chcete, že by ľudia robili vám, robte i vo im. Napred schodiť ku tomu nižšomu, a to ku tomu, čo nám je blízkom. Schodiť ku ľudskomu ja. Žeby smotriti tak, jak ja chcú, žeby mene mali počlivosti, žeby robili mi dobro, žeby hovorili o mi dobri. A tak samo chcú, žeby robili mi zlo, żeby hovorili o mi plano, żeby robili mi plano. Tak Jezus hovoriť, koli nám to je prirodno, že chceme, żeby nám robili druhé dobro, to robte i vo im. A tak samo, jak my nechceme, żeby nám robili zlo, pritohto ne robte ani vo im. I keby už na tom princípi, keby len toto, ešte nižšiu, to nižší princíp sme dokázali prijatý i aplikovatý do svojho života. Tohto by vytratilo sia nepriateľstvo, závislivosť, ubivstva. Keby len toto, mali sme vse pred očami. Každý deň. Keby sme pamätali na toto slova. Što chcete, žeby ľudia robili vám, robte i vo im. A što nechcete, toto nerobte ani vo im. Ale Isus na tom neostávať. Bo hovoriť, koli len na tom ostávame. Koli robíme dobro len tom, kotre nám robia dobrý. Koli ľubíme len tých, котра люблять нас, коли пожичаме лем том, о котрих знаме, що нам вернуть. І тут Ісус говорить, що велике, тогда робимо, яку одміну за то чекаме. Тоді погане, і грішники так роблять. Люблять тих, котре їх люблять. Пожичаваю тим, о котрих знаю, чи їм вернуть. Робля добро тим, котре їм робля добро. Але Ісус говорить слова, але ви зробте, що зветься. Любте своїх неприятелів. Робте добро тим, котре вам роблять зло. Życzajte, a nic za to nie czekajte. Mólcie się za tych, które was pronaslidują. I to już są pro nas twarde słowa. Może mnoho raz tak, jak w Kapernaumie, kiedy Jezus mówił o swoim tili, które dawać się. Kiedy nie budete jesti tilo syna człowieka, pity jego krow, nie budete mati w sobie żywot. I oni vadilisi medzi sobou a hovorili, jak na vin môže dati isti svoje tilo. Tverda je to ta besida. A mnoho vernuli sia nazad. Do svojho starého spôsobu života. A tak i toto dnešne slovo nám môže zaznívati. A na starý človek v nás hovoriť, tverda to besida. Tak kto môže také sluchati? Iši prijati to nižší princíp. Robiti to, što chceme, žeby nám robili, a nerobiti to, što chceme, žeby nám nerobili. To ešte dokážeme prijati. Ale môže to šťažšie napovniti v našom životi. Abo zabaváme, koli ide o bližňoho. Koli ide o nás, toho pamätáme na tot princíp.
Ale koli ty o bliźniego, to wtedy zabawamy. A posunuty się jeszcze wyższe. Po tej drabinie dokonalosti, ku której nas Jezus wywodzić. A robić dobro tym, które nam robią zło. Lubić swoich nieprzyjaciół. Tych, które nas nienawidzą, które nam szkodzą. Tu stary człowiek krzyczy, twarda to biesida. Ale Jezus mówi słowa, które nam dodawają potichy, które nas pobudzają prawie ku tomu. A jakie są to te słowa? Żebyście byli synami Najwyższego. Do jakiej wysoty nas Jezus wywodzi? To przewyższuje, to ludzkie. Żebyście byli synami Najwyższego. Do jakiego dostojeństwa? A potem dać, bo win je dobry i ku niewdzięcznym i pidłem. I tak nas pozywać ku tomu, żeby być Bożymi dziećmi. Należati do Bożej rodziny. Ale to nas wyżaduje napodobowati naszego Ojca, który jest lubiaczej, który jest milosernej, który nie smotryć na wielkie z naszych grzechów, który jest przygotowany się odpuszczati, który ku nam mówić przez swojego Syna, pojďte ku mi wszystko. A kto ku mi przychodzi, ja jego od sebe nie otożenu. Nie mówi, ty jest zrobił taki a taki grzech. Pro tebe już nie jest miejsce. Już przewyższył miru. Tobie już nie jest odpuszczenia. Już możesz robić, co chcesz. Możesz się modlić, możesz chodzić każdy dzień do cerkwi. Już pro ciebie nie jest miejsce. Bóg takie nie mówi. Ale w Starym Zawiecie czujemy, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce jego obernutia, chce żywot. Bo Bóg jest lubow. A lubow chce nam dobro. Chce nasze wieczne dobro. A i nas posyłać ku tomu, żeby napodobowati naszego niebieskiego Ojca. Dajmy, do jakiej wysoty nas Jezus wozwodzić. Koli smotrimy dolow, jak diabeł na pustyni, mówi Jezusowi, wernij się dolow. Toho dovidíme len toto zemne. My chto zubližiť. Chce človek hovoriť verný jomu. Ale pohovoriť odpust jomu. Koli vnímame svý pohľad hory. A Isus sám dáva nám príklad. Koli z kresta odpúšťať. Koli posmívali sa jomu. To, ktorý buduje cerkov. A za 3 dní je znova. Koli chceš rozvaliať. A za 3 dní znova zbudovať. Sochrań sebe i nas. Zajdij, chuj rozbijnik. Zajdij z oskresta. Ukaż, że jest Bóg. A co Jezus robić? Nie dawać nakaz, naj otworzyć się zemlę. Naj pochować za żywa tych, które tak mówią. Ale mówić słowa. Ojcze, odpuść im. Przykład świętego Stefana. Коли його камінювали, Господи, не зарахуй їм то-то за гріх. Приклад того, котрий прийме тут Христове слово, котрий не говорить тверда, є то-то бісіда. А так і нас позиває до тонешнє слово. Будьте доконали, як є доконалий ваш Небесний Отець. Не оставайте нам на тому земному. Ale smoďte hory. Ku čomu sme poklikani byti synami Najvyššieho, vladyku neba i zemli. Jezus hovorí, napodobňujte vašeho Otca. Ľúbte svojich nepriateľov. Robte dobro tým, ktoré vás nenávidia, pronasledujú. Robiť vám zlo. Budete synami Najvyššieho. Sláva Jezusu Christu.

miłość, niedojrzałe grono, wzięto na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porywała za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Emer Iwan Gojdycz, wyznaczny pamiatkar, badatel i pedagog. Autor wisty Lidyja Budajowa. Przed paru dniami przyszła do nas smutna wist. A Bratysławi Emer 27 septembra 2026 roku uwici 78 roku Iwan Gojdycz, wyznaczny architekt, pamiatkar, badatel i pedagog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Iwan Gojdycz 1 aprila 1948 roku w Humennim. Błażeny episkop Paweł Petro Gojdycz był bratem jego dida Stefana, który był tak samo wyznacznym grekokatolickim świadczennikom. Do Koszyc, gdzie się młoda rodzina z didą pereselyła, chodził do nich na nawściwy i władyka Gojdycz. Uperęci jego sestry w tych ciężkich czasach po II światowej wojnie były skrywane przedmioty, które były powiązane z funkcją episkopa. No, sztatna bezpeka ich i tak naszła i skonfiskowała. Kiedy miał Iwan Gojdycz 3 roky, a władyka Gojdycz już był uwięzny w Iławi, gdzie ho Iwanowe rodycze chodyli na wściwlaty. W dzieciństwie Iwan Gojdycz inszak jak po rusyńsku, ani nie besiduł. Po słowacku się nauczył aż na osnowni szkoli. Od drugiego rocznika miał na wyświadczeniu świadectwo ze szkoły napisane, że narodnostną je na miejscu Rusyna już Ukrainec, co tak rozdziło jego matir, że mu radsze dawała zapisować słowacką narodność. Po akcji Pewroci 1950, kiedy doszło do likwidacji grekokatolickiej cerkwi w Tołdyszni Czechosłowakii, była młoda rodzina wyselena do Krasnoj nad Hornadą, niedaleko Koszyc, gdzie żyli mimo rusyńskiego i grekokatolickiego otoczeniu. Otec musiał te roboty do bani w Rudnianach, matir jak uczytelka nie mogła uczyty. No wdiaka ich nasylnemu weseliniu do kasztela, w którym była i osnowna szkoła, zdobył Iwan Gojdycz odnoszenia ku historycznej architektury i pamiatkam. Późniejsze, podczas pamiatkowego badania, zistyło się, że ich weselili do miejscowości, która była kapliczką i z renesancznym sztukatrkowym okraszeniem. Po tym, co się uwolnili obstałyny, jego otec począł roboty w żelizarniach w Koszyciach. Jego matka już mogła poczate roboty cholem jak robitniczka. Żelizarni im przydzielili kwartę w Koszyciach, gdy Iwan zaczął studiować na 11 roczni szkoli. Po tym się zaczął jego żywot formułatych w Bratysławii. W roku 1983 uśpiszno dosztudował architekturę i specjalizację historyczna architektura na stawebni Fakultii Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej. Po wysokoszkolskich studiach począł roboty w Słowackim Instytucie Pamiatkowej Starostliwości i Ochrany Przyrody, który się nachodził w prostorach Bratysławskiego Zamku. Był i weduczym wyroby sztatnych resztauratorskich atelierów. W rokach 1990-94 i 1996-98 był u funkcji dyrektora Słowackiego Pamiatkowego Instytutu. W rokach 2002-2010 był Iwan Gojdycz weduczym Katedry Historii i Teorii Umenia na Filozoficznej Fakultii Tyrnawskiej Uniwersytety. Kurto był i prodekanom Filozoficznej Fakultii Tyrnawskiej Uniwersytety. Wychował tak ciły szor pamiatkariów i realizatoriów architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym badatelem narodnych kulturnych pamiatok. Zanymał się pamiatkami z doby średniowieku aż po połowę XX stulecia. Żył w dobie, kiedy było jedną z zadań pamiatkariów badaty i wyhołoszowaty pamiatkowe rezerwacje i zony, i tak badał historyczne jadra Priaszowa, Bańskoj Szczownyci, Spiszskoj Kapituły, Świętego Jura, Popradu i Żeliny. Osobno prosadował, żeby Koszyci były wyhołoszone za największą pamiatkową rezerwację na Słowakii. Uratował wece drewnianych cerkwej, o których napisał staty i publikacji. W roku 2008, jak член rodziny, przewziął izraelską drżawną nagrodę Sprawiedliwej Międzynarodami od posła Izraela na Słowakii, która była udzielana in memoriam episkopowy Pawłowy Petrowy Gojdyczowy. W 2018 roku, kiedy osławował 70. jubilej żywota, zdobył ocienienia Pamiatkowego Urzędu Słowackiej Republiki premium Elżbety Hinterowej-Majerowej, jaka się udzieluje osobom za długoroczny wkład i ochronę Pamiatkowego Fondu, a tak samo i dziakowną gramotę dekana Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Do poślednich chwil żywota zanymał się pamiatkowym badaniom. Umarł doma, dumajuczy na dalsze badania. Pochoronne obriady odbudują się w grekokatolickim katedralnym soborze Wozdwyżenia Czesnego Kresta w Bratysławii w niedzielę 4 oktobra. Wiczna jemu pamiat. W Użhorodzie przypomnieli sobie rocznicę narodzenia Józefa Bokszaja. Autor wisty Petro Medwid. 2 oktobra 2026 roku minęło toczno 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria pedagoga, jednego z osnowateliów rusyńskiej podkarpackiej malarskiej szkoły.
Jak informował Zakarpacki Obłastny Chudożnej Muzej imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie, istoj nahody w tot den przypomnęły sobie toho koryfeja podkarpackiego umenia i odkryli wystawę jego tworzył. Napered odbyło się położenie kwitok na hrobie chudożnika, pak była w prostorach muzeja odkryta wystawa, która opowiada o osnownych etapach twórczości Józefa Bokszaja. Wielka część tworzył, które są wystawione, je na sakralną temu. W ramach świadkowania rocznicy narodzenia preoświaszczonej władyka Teodor Macapuła, prawlaczy episkopu mukaczowskiej hrekokatolickiej eparchii, odsłużył archierejską służbę. Na niej brał uczas i preoświaszczonej władyka Awel Soczka, nierzetchacki jeparcha, i jego sekretar otec Tibor Sikora. Dalsze predstojatel hrekokatolickiego liceju w Berechowie, otec Isztwan Maroszy, jak i generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie, Henryk Sasaj. Jak informował muzej, i z materiałami ekspozycji i etapami twórczej płyty Józefa Bokszaja prysutnych poznakomyła zastępnica dyrektora i z naukowej roboty Ludmyła Biksej. Na światocznym odkryciu wystawy wystupali i dalsze cienne hości, na przykład pierwszy zastępnik głowy Zakarpackiej Obłastnej Rady Andrzej Szeketa, czy rektor Zakarpackiej Akademii Umeń Michajlo Prymycz. Wystawu poświęconą rocznicy narodzenia Józefa Bokszaja będzie można w prostorach muzea widzieć do 5 oktobra. Józef Bokszaj, jaki żył w rokach 1891-1985, był rodakom z Kobyleckiej Polany. Był absolwentem gimnazjum Mukaczowi i Budapeszckiej Akademii Umeń. Od 1919 roku aktywno zauczył się do kulturnego dziania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował i z Adalbertem Erdelijem publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelców podkarpackiej malarskiej szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacia anektowała Moskwa, dokazał sobie zachobyty swoją autonomię chudożnika. Stał i członem korespondentem Akademii Umeń SSSR. Amer w Użhorodzie, gdzie dnes istnieje muzej, który nese jego imię. Poniedziałek, 5 grudnia, oktobra 2026 roku. W Debrecenie poświatyli zrekonstruowany katedralny sobor, autor wisty Petr Medwid. W torzestwennej atmosferii w sobotu 3 oktobra 2026 roku odbyło się poświęcenie hrekokatolickiego katedralnego soboru pokrowy Preświatej Bohorodyci w Debrecenii, który jest metropolitną katedrą. Katedralny sobor Hajdudorokskiej archieparchii przeszedł wielką rekonstrukcję, która poczęła jeszcze w 2023 roku. Roboty prochodzili jak w interierii chramu, tak i w eksterierii. Głównym służytelom patriarcha. Głównym służytelom na tym wyznacznym torżestwie był bożeniszy Józef Apsi, melkicki hrekokatolicki patriarcha Antiochii i Ciłochowostoku, Aleksandrii i Jerusalema. W jednej z nim służyli i dalsze episkopy. Z domaszniej episkopii brali uczast wszystkie triomy hołowa hrekokatolickiej metropolitnej cerkwy w Madziarsku wysokoproświaszczonej władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, dalsze miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros, jak i nierzetchacki jeparcha Kir Awel Soczka. Uczast brali hołowno episkopy rusyńskiej cerkownej tradycji i z Słowakii byli uczastni wysokoproświaszczonej władyka Jona Maksym, priaszywski archiepiskop metropolita i hołowa hrekokatolickiej cerkwy na Słowakii, wysokoproświaszczony archiepiskop Kiry Wasyl, koszycki jeparcha i Kir Milan Lach, bratysławski jeparcha. Na sobotnim torżestwie wziął uczast i wysokoproświaszczony władyka William Skurła, pittsburski archiepiskop metropolita, preoświaszczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha Kir Wasyle Bizou, maramureszki jeparcha z Rumunii, preoświaszczony władyka Kenneth Nowakiewski, prawlaczy episkop londońskiej jeparchii Preświatej Rodyny Ukraińskiej Hrekokatolickiej Cerkwy i jednoczesno apostolski wizytator proukraińców Irlandii i Severni Irlandii, jak i archiepiskop Giorgio Demetrio Gallaro, bywszy sekretar dikasterii prawostoczny cerkwy Rzymi, ale i dalsze episkopy jak hrekokatolickie, tak i rymokatolickie. Propowit podczas torżestwennej arkierejskiej liturgii trzymał miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros. Na kińciu przychoworył się uczestnym i wysokoproświaszczony władyka Filip Kocisz, ohołoła hrekokatolickiej cerkwy w Madziarsku. Katedrała majowece jak 100 roku. Debrecyński katedralny sobor był zbudowany w neowizantyjskim sztyli podle projektu Janosza Bobuly Młodszego. Chram 22 maja 1910 roku poświatył władyka Julii Fiercak, w tołdyszni mukaczowski jeparcha. Wyznacznym momentem był 2015 rok, kiedy Debrecen stał centrum archieparchii i centrum metropolii, czym chram stał katedralnym soborem hajdudorokskiej archieparchii. Chram, który ma wece jak 100 roku, przeszedł kompletną rekonstrukcję. Ciłkowa inwestycja przedstawuje 2,5 miliarda forintiów, przybliżno 6,89 miliona euro.
Madziarska dżarżawa dała na rekonstrukcję 2 miliardy forintiu, resztę zabezpieczyła hajdudrogska archieparchia i z własnych dżereł a pożertwowań od wirujuczych. Obnowa nie znaczyła lem techniczną rekonstrukcję. Liturgiczne prostory dostały nową podobu, wyniknął nowej rozpis na ścinach, której odpowiada wizantyjskiej tradycji. No fachowci jednocześnie zrekonstruowali i zachowali czasy pierwotnego rozpisu i z periodu budowania chramu. Wtorek, 6 grudnia 2026 roku. W Chaburi mają nową stezkę nazwaną Kraj Rusyniu i Andy Warhola. Autor wisty Petro Medwid. Krajska organizacja turystycznego ruchu Preszow Region rozszerzyła turystyczne atrakcje Preszowskiego kraju o nową zabawną nauczną stezkę pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola, która przybyła w celi Chabura Medzlebirskiego okresu. Jak agenturu TSR informowała Barbara Czechowa z Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region, przybliżno 2-kilometrowa lekcja trasa kapcza do rusyńską kulturu, historię, przyrodę niskich Beskidiów i zapowiedź światowego umelcia Andy Warhola. Stezka jest koncipowana pro rodyny z dytmy, ale i dalszych nawszczywników regionu. Trasa wede od drewnianego chramu w Chaburi, który jest toczną repliką chramu, który tam koleś stojał, i priamuje na werch Klymił, który jest na granicy Chabury i Mykowoj, gdzie narodzili się rodzice Andy Warhola. Stezka interaktywną formą przybliżuje historię Rusyniu, migrację warholowych do Ameryki czy historię zdobywania ropy w regionie. Turysty mają ku dyspozycji edukatywne elementy, mogą spróbować dotykowe reliefy, tablu i z budyskom, która imituje pójść do Ameryki, czy mechanizmy, jakie przybliżują przyrodne procesy i zdobywania ropy minułosty. Interesnością je i edukatywne pekseso, które kapcza motywy pop-artu i z symbolami rusyńskiego regionu. Cytuania. Z nowa odkrytej Muzeum Modernego Umania Andy Warhola w Medzlebirciach jest wyznacznym impulsem pro turystyczny ruch w tej części kraju. Stezka w Chaburi na jego ponuku przyrodno nadwiązuje i nadaje nawszczywnikom dalszą przyczynę idę z Medzleborec i do okolici. Naszym celom je, żeby nawszczywa muzeja nie była jedyną stacją, ale motywowała ludzi z poznatej dalszej miścia i perebyty w regionie wece czasu, powił Martin Janoszko, dyrektor Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region. W Chaburi, jak było wspomnianuto, jej toczna replika drewnianego chramu Świętego Mikołaja Cudotwórcy, czy wece jak 5-metrowy pamiętnik kniazia Labircia. No region toho mają wece, co może turysty posmotryty. Interesnym je i starodawny monaster Soszestwia Świętego Ducha w Krasnobrodzie, czy cinter rusyńskich osobnosti w Czertyżnym. Zastawity się może i w seli Hawaj, gdzie Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Region Preszow wytworzyła punkt fotografowania, w ramach którego jest nainstalowana replika tworu Warhola pod nazwą Baked Hawaii. Cytuania. Cilom Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region je posrednictwom podobnych projektów kapczate okremy turystyczne lokality i motywowate turystów, żeby w regionu przebywali wece czasu, powiła Barbara Czechowa. Czetwer, 8 grudnia 2026 roku. Czom ty chmaro zazdrostysz? Dawid Zdobylak, olemkiwski pamiaty, sztuci i swojej historii. Autor topisu Klaudia Nowak. Podla mene Dawid Zdobylak to fenomenalny malar i nie je teper na świecie lipczochu. Je to moja opinia i absolutno nie trzeba się z nią zhadzaty, ale dumam, że wartat, a aż i zaohaczam jej zweryfikuaty. Najbliższa ku tomu nahoda bude już 9 grudnia oktobra w Ludźmierzy. O 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Narodów zacznie się wernisaż jego najnowszej wystawy Czom ty chmaro zazdrostysz. To dalsza wystawa, w której Zdobylak sichat do swojej lemkiwskiej historii i jednocześnie prodążenia prezentowanej chłony o siniu Nowym Sanczy wystawy Może się na wernu. Może się na wernu to była pierwsza pełna prezentacja cyklu prac Zdobylaka poświęconych jego lemkiwskim korzeniom. Na to teraz artysta za zwertat do pamiaty, do stomenności i dziedzictwa, ale też do doświadczenia życia pomiędzy miścią pochodzenia rodyny a miścią de Veris. To rozdział ma w przypadku Zdobylaka bardzo konkretne dżereło. Jego dzidowe pochodzyły z Prehoniny i rozdziela koło Gorlic, odkąd były wyseleny, więc sam urodził się w 1993 roku na Nyżnym Szlesku. W tekście do wystawy pisze o pamięty miścia, którego sam nie mógł doświadczyć. Lemkowina dochodziła do niego przez rodzinne opowiadania, język i wspomnienia poprzednich pokoleń. Wyris, jak sam to określa, pomiędzy miściami, językami, tradycjami. Do lemkiwskiej tradycji
Odklikuję już sam na hołołok najnowszej wystawy. Czom tych maro zazdrostysz? To słołasz, to pochodziac stworu Semana Madzelana w tem nuniczku huboczy, jaki znamy tiż w interpretacji ansamblu Lemkowyna z muzyką Jarosława Trochanowskiego. Dla zdobylaka piśnia łuczyt energią z melancholią, a zaperte w niej zwidania do chmary naberać znaczenia, że to wychodzyt za pierwistny lubowny kontekst. W opisie wystawy chmara staje się zapowiedzią straty, znakom toho, że totoż to bliskie i bezpieczne może być odebrane. Chby si dieslem FM artysta wskazuje na jeszcze jeden, bardziej bezpośredni sposób, jak czytaty to te słowa. Czom ty chmaro zazdrostysz jest dla mnie osobisto retorycznym zwidaniom, zwernenym do wszystkich tych osób, których tyle by zaperecaty lemkiwskiej okremosty, cytisz wartosty tej kultury. Strytywiem się z tym nie jeden raz, by si duje zdobylak. Naprypadkowo tyż popierednia wystawa otrzymała na hołołok wziatej z lemkiwskiej piśni. Nazwa Morze się newernu pochodziła z wynowyno czerweneńkie i odnosiła się tak samo do lemkiw, które po wyhnaniu newernuli w Karpaty, jak i do niemożności pełnego powrotu do świta sperd weselinia. Dla samego artysty było też refleksją nad asymilacją i tym, co ze spadkobranej kultury może być odzyskane przez dalsze pokolenia. Między oboma wystawami zmieniło się jednak jego dumania o sztuci, co wyrasta z lemkiwskiego doświadczenia. Zdobylak, jak sam besiduje, coraz wyraźniejsze odchody od postarichania jej wykluczni przez kategorię regionalności. Jak przyznaje, zrozumiał, że lemkiwska literatura czy malarstwo morzut, podobnie jak twórczy z innych narodów, opowiadate o doświadczeniach i uniwersalnych przekonaniach i nie tratyte przy tym swojego zakorzenienia. Od historii Dida do spilnej historii. Dawid Zdobylak skończył Wydział Malarstwa Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Lemkiwska tema jednak najawiła się w jego malarstwie jak zachory, pereniaty artystyczny program. Jej początkiem była historia jednej bardzo konkretnej osoby, jego dita. Cykl jego portretów stworzył podczas pracy nad doktoratem, co tykał portretu i możliwości peredania w obrazie historii człowieka. Aż od tego momentu zaczęła się droga Zdobylaka do coraz szerszego podnymania tem związanych z kulturą i historią Lemkiw. Najważniejsze z tych prac, jak sam przyznaje, na początku tworzył przede wszystkim dla siebie, jak sposób, żeby przebyty swoją historię. Nie spodziewał się to, że może być odczytany też jak opowieść o doświadczeniu innych. Ma to znaczenie też za to, że Lemkiwski z znaczną czas jego życia fungowała przede wszystkim w licznym prostorie. Zdobylak wspomina, że była to dla niego cytowania kultura hołowni chyrze i cerkły. Jawlała się w języku rodynnych historiach o weseliniu, w kontaktach z rodnymi i innymi lemkami. Nie była jednak związana z artystyczną czy sospilną dialnistią. Ludzie, seret których wyriz, jak Hwaryt, tak jak i Win, byli prosto lemkami. Aż publiczna prezentacja obrazu wkazała, że opowiadana nim rodynna historia nie jest wyklucznie historią jednej rodyny. W portretach Dida i innych pracach zaczęli rozpoznawać swoje doświadczenia inne lemki. Cytuania. Wiele osób besidłało mi, że portrety mojego dida, a tak samo inne obrazy, opowiadają o nich samych w równi stupeny, a że to te indywidualne historie są jednak z innymi osobami i rodynami, besiduje artysta. Zainteresowania jego pracami spryczyniło, że dneska Zdobylak besiduje już o swojego roda odpowiedzialności za to, co i w jaki sposób wkazuje. Nie oznacza to jednak, że przyjął rolu twórcy zobowiązanego do reprezentowania ciłej gromady. Podkreślał, że punktem wychodu jest dla niego liczne doświadczenia i wiernist własnym przeświadczeniom. Nelem pamiat i wtrata. Do teperiśnia twórczość Zdobylaka, związana z lemkami, chwaliki miri wyrasta z pamiaty, wtraty i naśledztw wyhnania. Sam artysta nie chce jednak, żeby jak raz toty doświadczenia wyznaczali jedyną możliwą opowieść o lemkach. Cytowania. Oczywiście nie chodziłbym zosereżać się wyklucznie na temi pamiaty czy wtraty, bo lemkiwski jest tonelem to te aspekty, ale też współczesny jest i sztodenne życia, podkreślał. Na ten moment sam wece nachodzi się na etapie wczynia się toho, co w rezultacie historii jego rodyny było wtraczone, albo czego skorsze nie ma możliwości dostatecznie przepracowaty. Proto pamięć i wtrata stale się dla niego pierwszymi i najbardziej emocyjnymi tematami. Równoczasno hlada już języka dla innych doświadczeń. W ostatnim czasie coraz częstsze sichat do lemkiwskiej poezji i religijnych motywów. Dumat też o sposobie, jak wkazać współczesną lemkiwską temu, choć jak zaznaczać, dumka lem zaczynać się formułaty.
Окреме місце в його творчості занимають краєвиди. Не относиться безпосередньо до досвіду весеління цілим київської історії, але до дитинства артисти, проведеним на Нижнім Шлеску. Краєвиду, котрий для нього є місцем власних споменів, хоч для попередніх поколінь лемків став ся місцем життя через примусове весеління. Так і геу зустрічаються два простори, присутні в цілій творчості здобилака. Місце переданих пам'яти і місце пережите особисто. Виставачом ти хмаро заздростиш вказує jeden z etapów toho gladania, через jakie переходит zdobylak. Jednak, jak sam przyznaje, jeszcze nie bude jego zawerszeniu. Letnicia, 9 żołtnia, oktobra 2026 roku. Hmer Milan Mniechończak, rusyński biznesmen, filantrop, aktywista. Autor listy Petro Medwit. Chczetwer 8 oktobra 2026 roka u wici 74 rokiu Hmer w Humennim Milan Mniechończak, rusyński biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku. Narodził się Milan Mniechończak 15 oktobra 1951 roku. Był rodakom z sela Nyżnia Jadłowa, świdnickiego okresu. Średnioszkolską oświtu zdobył na średniej stawebnej szkoli w Bardejowi, pak prodążował studiowaty na stawebnej fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej w Bratysławii, gdy zdobył tytuł inżyniera. U 1986 roku nastąpił do roboty u firmy Hemokstał Humenne. W tej firmie przeszedł funkcjami od weduczego stałby aż do weduczego formacji riadżynia wyroby. U 1983 roku na osnowie konkursu był wybrany na robotu czechosłowackiego eksperta w zahraniczu, konkretno w Alżirii, gdzie potem żył do kilka roków. Pak znowu wernął się do Hemkostawu, który się po 1989 roku stał akcjową kompanią. Milan Mniechończak stał akcjonarą Hemkostału i był długorocznym generalnym dyrektorem tej firmy. I z 1989 roku przyszedł i wozrodny ruch Rusynił. Mniechończak należał ku osnowajuczym členom rusyńskiej obrody i był členom jej koordynacznego wyboru. Zanimał się regionalną polityką, jeden czas był posłancią miejskiego zastupytelstwa w Humennim. Tak samo był členom francusko-słowackiej obchodnej komory. Moralno i finansowo podtrzymywał długie roki rosyjski ruch na Słowakii. Wydawania rosyjskiej periodycznej i nieperiodycznej presy sponsorował i pamiętne tabli, które Rusyny instalowali. U 2010 roku był jednym z osnowajuczych členów partii Nasz Kraj, która mała służyć hołowno na to, żeby przez wolby mogli perejść kandydaty, które by się zanimali rosyjskimi interesami regionom, gdzie żyją Rusyny. U 2012 roku stał predsedą tej partii. U 2012 roku był jednym z inicjatorów, a osnowajuczych členił okrągłego stoła Rusynił Słowakii. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rusyńskich festiwaliów u Świdniku czy Humennim. W roku 2014 był zwolony za predsedu rusyńskiej obrody na Słoweńsku. Na Świtowym Kongresie Rusynił u 2015 roku w Rumunii był zwolony za člena Świtowej Rady Rusynił za Słowakiju. Rusyniu zaczął u tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronarodnostnej mężczyzny i etnicznej grupy Rady Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie praw narodnostne mężczyzny i rodową równość. Hoseny 2015 roku i z zdrowotnych przyczyn przedczasno abdykował i z funkcji predsedy rusyńskiej obrody, a tak samo i z funkcji члена wyboru pronarodnostnej mężczyzny i etnicznej grupy. Choć się i z publicznego żywota w rusyńskim Rusi stiahnu, wse się oto tu temu interesował, a tak samo dalsze podtrzymywał i finansowo różne inicjatywy. Był i wierującym człowiekiem, prawosławnym chrześcijanom, a sponsorował i mnohe aktywności prawosławnej, ale i grekokatolickiej cerkwy. Lubił swoje rodne seło. Lemperedny ciłym rokom w oktobrze 2025 roku był poświęcony w areali prawosławnego chramu pokrowy Preświatej Bohorodyci w Nyżnij Jadłowi pamiętnik świętego księcia Rostysława, który podarował rodnemu sełu Milan Mniechończak. Pochowany bude w Nyżnij Jadłowi. Wiczna ja pamięt. Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam Chneska na ostatni już odcinek opowiadania ostatni z rodu Władimira Hylaka. Rozdział 11. Durny koniec mudroho początku. Jak możesz żyć z mużem, kotroho nie lubisz? Żwidała Melania Tańku paru tyżny po jej winczaniu z Terentiją. Ale win mia lubyt, a ja znam swoi powinnosty. Poprawdy, nych to w seli nie dumał, że ona budowała tak schidne i myrne życia z czudakom Terentiją. Robiła za sebe i za muża, bez narikania. Na dolu nosiła swoju podwinu tiahobu. Prawda, nikto nie widział uśmiechu na jej lycy, ale i nikto nie widział sylz w jej oczach. Nie minął i rik, jak zachorił Terentij. Tańka nie leżała ho ani na minutu. Win chciał jak dityna swoją matir. Maty jej wse przy sobie, a ona chodyła koło niego jak maty koło chłoroho dziecka. Czy kolisy odpoczywała? Nie znat ja, ale znat ja, że koli jej mąż spał i szła w pole do roboty. Jednego dnia Terentij czuł się lepsze i spał spokojniejsze jak wse. Korystajuczy z toho, Tańka robiła w zachorodi. Nachli zbliżył się guni mużczyna, widko trocho powinien wyklikaty w każdego spiłczucia. Obleczany w hudr, wychudzeny, blido żółty, pidyszał do Tańki i oper się na palicy, ledwo trymajuczy się na nogach. Niczego nie by się duwał, lem smotrył z jakisym bolom na robitnu żenu. Czego wam treba? Żwidała Tańka. Tańka! Prozwuczał głuchy hołos. Ostap! Kryknuła Tańka i zakryła lice rukami. Posmotr, szto zo mną? Odpowiedział Tańka na toty wyreczeny z żalom słowa były hirko sylzy. Pierwszy raz płakała. Kamień zmiachczył się, led roztopił się. Tańka, ja ledwo wleczu się do chysz, żeby wzryć tebe i chmerty w odczyźni. Oni, powinien jest żyty, budesz żył. Ostap uśmiechnął się smutno. Żyty mi, żyty i poszto żyty. Nie był jem w syli dołsze ostaty seli i terpeliwi.

ty swoje nieszczęścia, wydjaczy tia w obniatiach inczocho. Odżeriszujem pity, demia oczy poledut. Chtiłem wteczy perec tobą, ale była jest wse zo mną. Wydiłem tebe, besiduwał jem z tobą i żyłem bez wszelejakoj nadii. Adde do czocho dowodyt człowieka bez nadii nist. Tańka od hirkych syls i besiduaty ne mochła. Połycz Tańka, najchodz perec smertiu poczuję od tebe, cy jest mia lubyła. Połycz na Boha. Lubyła i iszczy lublu tebe ciłą swoją duszą, ale twoją ne mochła jem byty. Teper, że ja terplu jednak z tobą. Lem skinczyła Tańka to ty słowa, lem zdolał osta psianyma natiszyty, jak prozwuczał kryk podibny do wołczocho wytja. To kryczał Terenti, który stał z postele w napadi choriaczko. Ty? Pryszał jest hrabyty moje szczęścia? Chociaż mi żenu pirwaty? Kryczał win i zaklatańka mochła hostrymaty, szmarył się na swocho proteunyka i zsyłą dykocho ziwiria, zo zbiszenistiu oszaliłocho zaczął chodu syty. Darmo starała się Tańka o swobodyty Ostapa. Terenti wczupył się zubami i nichtiamy w joholdyce. Ludę, kotry proletili na jej kryk, zanesli na syłu zbiszonoho chłoroho dochysz, a Ostapa zawele domił joho prijatele. Noczą nasyliła się chłorota Terentija, a rano win był już mertwój. Nie stało chrobaria w czortoryjach. Przyszło sami i tańci kopaty chrypt dla chmerłocho. Lem zaczęła rytę zemlu, jak nachli pryletiła maty Ostapa. Tańka, Ostap chmerat i żałat sobie jeszcze raz tebe wydity. Nedumajuczy dołcho Tańka lyszyła sztychiłku i piszła za starowyną. Tańko, moja kochana, prybliż się gumi, ledwo wyszeptał Ostap do wchodiaczoj żeny. Ona pidyszła do posteli chłorocho i wziawszy joho ruku w swoju, hirko zapłakała. Nemajuczy już wece syły besiduaty, Ostap smotrył smutno na Tańku. Do ostatniocho dychania spoczywało joho pizrynia na lycy nieszczęsnej Tańki. A kole wydał win ostatni dych, Tańka chpała prawie bez czucia na hród chmerłocho. Tak skonale w jeden i tot sam den oba ostatni naślidnyky rodził, hardosił i brydosił. Dla tych ostatnich potomki usławnych czortoryjskich rodził wykopała Tańka swoima rukami spilny hryb, w którym były pochoronene ostanki Ostapa Hardosza i Terentija Brydosza. Hordist i Hłupota spoczyli w jednym hrobi. Nic zła bez dobra. Żyteli czortoryj spokirnili. Smert obok ostatnich predstawników ich rodził, prawdywy koniec istnienia ich imen w buduczności opamiatał ich. W odnoszeniach do postoronnich ludy stale się wyrozumiły i męsze honoroły, a następstwa toj ich zminy najlipsze były hosenny. Nie minął rik, a w czortoryjach nie było ani jednej neoddanej diłki. Razem z nowymi ludmi, osobliwo ziatiamy, pryszął inczej duch i inczej poriadok w chromadi. Energiczna dialnist młodych żyteli czortory, pitrymowana ich czestnyma stremliniamy, poborowa zakostniłych w swoich błudnych perekonaniach, nadutych porożnima diłamy, samolubnych i neoświczenych hardosił i brydosił.
Zo smertiu potomka Hardosiu propał duch młodęczoj pychy, a zo smertiu potomka Brydosiu skinczyła się stara chłopota. Nowy, młody syły inakże korzystale z autonomii i zawdiak nym nastał lipszy poriadok w czotoryjach, czoho i wszytkim sławianam, a osobliwo bohom hraneni Rusy żełam. Amin. Do suczasnoho standardu lemkiuskoho języka adaptowała Anna Maślana. I na tym zakończyła się historia dwóch sławnych rodiów Czortorej. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, nasi drogi słuchacze, i szczuro zapraszamy na czerwowy, 35. już odtynok audycji Radio Czytalnia. Dneska budeme besidowaty o życiu i twórczosty poety Bohdana Ihoria Antonycza. Poeta to odpisał wersy po ukraińsku, ale w 2009 roku staraniem Stowarzyszenia Lemkiu wyszła zbirka pod nagłówką Zelena Ewangelia z wybranymi tworami w przekładzie na lemkiuski język. Autorem przekładu jest Petro Trochanowski. Na początek posłuchajmy wersza Zelena Ewangelia.
7: Bohdan Ihor Antonycz, Zelena Ewangelia. Uż jar, jak karuzeli chin, na karuzeli koni biły, seleczko sandowyni tin, i miesiąc jak tulipan ciły. Stił jesieniowy na nym dzban, sławiański, a w ozbani słońce. Jednilem zemli pokój dam, zosnu mojoho jak z wikońcia, czytała Ania Dziamba.
3: Antonycz wrodził się 5 żołtnia 1909 roku w Selinowycia na Seredynowi Lemkołyni, gdzie jego nianią Wasyl Antonycz był grekokatolickim świaszczenykom. Otec Bohdana Ihoria zmienił skorsze swoje nazwisko Kit jeszcze przed narodynami jedynego syna. Mamą Antonycza była Olga Wołoszynowicz, rodna siostra Aleksandra Wołoszynowicza, wydatnego rosyjskiego polityka, diacza Lemkiwskiej Republiki. Teper wysłuchajmy wersza pod nagłówką Dorohy.
8: Bohdan Ihor Antonycz, Dorohy. Hejby knyżka rozchybła się zemla. Dorohy, dorohy, dorohy. Rozszumiła się trawa i zlechła, postyliła się tycho pod nohy. Ilem nebo, lem jedna przenycia, nad nami, za nami, pod nami, nezmirena daleczyń, bez kincia. Newidome nazwyta dwitramy. Lem syniawa i złato i zelin, jaruchy, roztoki i kriacza, i śpił tajemniczyj, dzyń, zeleń, chruszcz konykił w konyczy pachniaczym. Żelizysta wodyczka w krenycy, dorohy, dorohy, dorohy. Odkryj, że nam swoje tajemnyci, dywen misiac, ty, midianorohy. Jak czudowo nas kliczut dorohy, o zelin mołodist neznane, iszczy życia, przyrodzi na wzdohin, koło system nam litom prystane. Czetwer, czetwertoho i piatnycia piatoho maja 1933 roku.
3: W 1919 roku rodzina Antonyczył ze swoim 10-rocznym synem Bohdanem schoroniła się przed polską pacyfikacją Lemkołyny w Czechosłowacji w ujka Aleksandra Wołoszynowicza. Wszystko to te podziei powiązane były z istnowaniem Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiu. Od połowy 1920 roku rodzice Bohdana Ihoria prożywali w seli Bortiatyn na Lwiuszczyni, gdzie jego otec Wasyl był naznaczony miejscowym parochom. Swoją osnowną oświtu Bohdan Ihor Antonycz otrzymał od prywatnej uczytelki. Dalsze w 1920 roku rodzice posłali go na naukę do Sanockiej Gimnazji, którą zawerszył w 1928 roku. W tym tyż roku postąpił Bohdan Ihor Antonycz na Lwiwski Uniwersytet, obrawszy swoją specjalnistię sławiańską filologię. Dyplom jednako otrzymał po zawerszeniu studiów obszary polskiej filologii. W czas studiowania Antonycz szersze włóczył się w gromadzkie, kulturne życie Lwowa. Jak wspominali osoby, z którymi studiował, jeszcze w czas lwiwskiego periodu nie besidował win czysto po ukraińsku. Lemdakus inaksze, twerdo, znaczy pić świadomi, naszmariał sobie lemkiłski język. Posłuchajmy czerchowego wersza Bohdana Ihoria Antonycza w perekładzie Petra Trochanowskiego.
1: Bohdan Ihor Antonycz, czeremchy. Jak ćwiczka się kuryt czeremcha, wieczera pobożniej ruci. Z weczerni wertajut się lemky, do chyż zadumano i duczy. Zabytym, mi kraju nehoden, cwit czeremch w myslach bolaczych. Jed misiac nad nima wychodyt, hej by wiłsiany kołaczyk. Czytał jako tutko.
3: Lemky, jak żyjut poza prostorą lemkołyny, furt tużat za krasą hirskiej przyrody. Zapraszamy do wysłuchania śpiewanki ansamblu Nadzieja.

Pierwszy swój wiersz Bohdan Ihor Antonycz opublikował w 1931 roku w żurnali Wogni. Dalsze swoje twory pomieszczał w wieloch periodycznych wydaniach.

0: Największe uznania Antonycz prydbał soj za wdiaky zbirka. Prywytania życia, w kotri poeta lem ditchnął lemkiwskoho ducha, ale tiż try persteni, jaka jawyła się bogactwom obraził kraju dytynstwa. Znaczut lem kołyny. Posłuchajmy lemkiwskoho perekładu wersza Rożdestwo.
1: Bohdan Ihor Antonycz, Rożdestwo. Boh narodził się na saniach w miasteczku tychym Dukly. Idut lemky i wkrysany miesiąc nesut mu okruchły. Za dujawą niczka wisyt, popry sołomianych strichach, Boża Matir wzięła miesiąc, srebrnym stał się win orichom. Czytał Michał Rodko.
0: To wersz Antonycza inspiruje weloch twórcił. Na Ukrainie okryslany jest jak lemkiwska kolada. Posłuchajmy go jeszcze raz po ukraińsku. W aranżacji Chrystyny Sołowiej.

0: Antonycz w mer zawczasu. Bardzo młodo, w 28 roku życia. 6 lipca 1937 roku, jak żertwa różnych chorób, z jakima tołdyżnia medycyna nie znała swojej poradyty. Po śmierci pamięć pro wydatnego twórcu nie była plekana. Takoj niewygodna z ohladu na oficyjną cenzuru ze strony USRR, jaka Antonycza mała za apolitycznego poetu mistyka. Jego twory na nowo ostali odkrywane od 60-tych roków 20. stolicia. Posłuchajmy następnego wersza Bohdana i Hory Antonycza, kotroho Petro Trochanowski nazywa poetom prez wielkie P.
1: Bohdan i Hor Antonycz Dachy. Seleczko to w wilchach i liszczyni, de dachy u czerweniju tkalenyci, zahornesz hejby w płachtu, w nebosynie i rokił cwit zahornesz w tajemnyciu. Cy masz pamiaty w hit kalenowej, hyn de pastuchy napawając słońce, o czud weczeri wyczarujesz powist, o wilch zadumi tyś napiszesz końce. 2 kwietnia 1935 rok. Czytała Natalia Połechacz.
0: Antonycz w swoich tworach dociniał krasu przyrody. Lubił jej o każdej pory roka, ale najczastsze w jego werszach jawić się jar.
2: Bohdan Ihor Antonycz. Kleny, schylili się w dwa smutne kleny, po bukwi odczytując jar. Za zemlu molu się zelenej, zelenej sam poseret traw. Klenam samitnych lyszka wczena złożyła poetyczny twir. Zaśpiewał den śpiewając kleny pod niebem promienistych stwir. Czytała Paulina Fyl.
0: Nadyszał czas na muzyczną przerwę, a w niej te roczka.

0: Trzeba podczerpnąć, że choć Antonycz pisał po ukraińsku, to nie przyjednał się do niejakiego z politycznych kruchów tołdyżnej inteligencji, nie nazywał też siebie Ukraińcą. Sam poeta pisał: ja nie mandolinist niejakiego hurta. W wieloch tworach wwodył lemkiwskie motywy. Posłuchajmy prekrasnej elegii o dweriach śpiewajuczych.
1: Bohdan Ihor Antonycz, elegia o dweriach śpiewajuczych. Tesanej porich, jawir sywy i dwery poskrypliwych śpił. Tak mi w pamięty się lyszyły miścia dzieciaczych moich dny, tak dochowała pamięć chłopcia obrazy, szto już nyknut w chmłach, pookrawanej stał się obsiach toj piśni, szto ju w sobie mam. Jaka wojetyt moich chrudy, tak wsesz bez niepotrzebnych slez minułych dny malunky budyt. I zas się mi zbahat dnes byty chłopczykom jak kolysy. Rwuczym potokom tecze krow i choriat oczy szczęśliwistiu perow dołony chwatat zoł. Swijut na kyczerach trawy, czerleny kamin wsił się w dni. Smolista nicz i den smachlawy, jak cygańczynych lyczok tin. Potok bystry, rozśmijany, hejby parypcy, prosty rżnut do dolin z merką kołysanych, jak do tychocho diuczat snu. I dwychat się od kwitia zapach, hejby z rizblenych fajok dym. Tremtiat jalyci w witru łapach, do płaczu pryjty hodno im. Stikają do dołu kapli szumu, jak z żywycznego stromu klej. W zelin spowyty i zadumu, z dżerela jeleń wodu pył. Zasnuło w studny myrne sące, na mochom wystylenym dni i tajemniczym kuszczom kończę wozwistyt rano chybnist snił. I śpiwac puszcza snam kudłatym i ożył każdodenny hyr, acz na uboczach hejby łata prysiło seło seret hir. Korczma jasnynu odświczy rodyt, jak choriuczyj żyje kuszcz. Palinka w setu werchowodyt, zardżawiłej skrypyt klucz. Ochnystym smykom tnut cygane, hyn rozkosysty i huchne bas. I pecze zwłok rozpojasanej strun opianiłych w pizny czas. Na fleti tremtyt palcił desiat, muzyczne drowno iskor żde, z bubna zduszenej hurk się nese, rozlewać się jak dzba na met. Choriut huszli tychnut wianut i serce bubna śpiwą pianę. I o zbijnykach sotny raz w śpiwanci rozpowidat bas. Siłaczeny kuli, lytyj pojas, tajemne zila dyka bort, zaklata niczy smert w napojach, szto ich kochankam waryt czort. Szalenyj misiac, wyszni tenor, mistyczną piśniu szle do zwist. A diucza, hejby, weretenno, prystrasno sia w kabatach gzyt. Pamiętam jeszcze w sirych chmłach drżacze iskry rano sije. Pamiętam jeszcze szyty dach zostromił ściny i z nadii. Pamiętam jeszcze też by nit mist w sący chyrbet rudej chryje, jak kieby wyliczezny kit, szto w śni ledaczym oczy tulit. Stojat, jak myślu, dim i mist, ale dla mene się minuły, ile mi tucha duszu ist. Nesyty i kruk nad mostom krakał, płynuło rikom sące w świt. Tamadym chodył i maurak, kiet mi na piatej piszło rik. Palci ternyna mi kołoła, krojem zosysał krajom ust. Do zwist się wzerał, chladał swojej, ale mnie naszął. Trudno już. Tu sywe nebo, sywy oczy, straplený chyrbet, chnete trud. Tu słota dudnyt, szyb moczyt, radisnych rozmów rytko tu. Pit sywym nebom dychat zemla, kuszcił jadliucia, wił serias. Skrobota mysły na niu lechła i mochom ju otuliła czas. Jak symbol horia, hołod zila, łoboda się wybywat z wyż. Odwiczne nebo pokraj siło. I nóż dalemkił, wiczna tisz. Chłopczyskam łada rozłożyła worożbny kuli na swi stiu. W cerkołkach pachnę dym kadyła. Woznosyc się molitwy śpił. Na nebi lem syniały zori, molb wysłuchaty, hodny sód. Ludy, szto seret

0: ryby, de miata werby, de kwitkaste ściny. I zaścił ju czorne skyby, prypałszy pered sąciom na kolina. Jak maty tepłe się schyliło nado mną, jak nad swoim synom. Z prachu mi budę zazhasyła, jak rosa kwitiu zemla ust i tchnieniom. I czorny skyby się zwyczajut, na płoci, hejby płachty wisiat chmary. Tu, mene w pelchatym maju, pit sąciom i wilchamy powywale. 23 kwitnia 1935 roku. Czytała Warwara Duć.
1: To wszystko, co zrychtowaliśmy na dnešní odtynok radio czytalni. Jak wse zaochoczamy do czytania knyżok, poznawania lemkiłskiej literatury i biografii najwydatniejszych lemkiłskich twórców dostępnych na naszym portalu LemFM. Do striczu w następnych odtynkach. Na zakończenia piśnia z płatni piśni śpiewanki Petra Murianki, śpiewać Susana.

0: Dobry dzień, dobry wieczór miłym słuchaczom LMFM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Hneszni, a jak kusne typowej. Zawandrujemy, to prawda, do Gładyszowa, ale nie pro sam Gładysził dynes budę. O nim było w programie numer 5. A 115. odtynok Ajaka budę poświęcony dwom osobliwościom Lemkołeny. Toho roka praznujemy sotnu riczniciu urodyn Nestora Żylecza i 120 urodyn a sorokołu smerty Jakoła Dudry. Z tej nachody w ruskiej bursi od 7 czerwca możecie obzeraty wystawu poświęconą tym dwom lemkiłskim twórcom, a za chwilę poczujecie najmłodszych szkolariów lemkiłskiego języka ze szkoły w Gładyszowi, jak sobie radiat z poezją Jakoła Dudry i Nestora Żylecza. Wielkie Boże zapłat dla ich uczytelki, pani Warwary Duć, za to, że zrychtowała szkolarium z dodatkowym programem, a rodyczom za to, że zgodzili się, żeby ich dity zrobili kus pilsze, jak je to wymagane. A przede wszystkim dziękujemy uczennikom za to, że spróbowali z uspiesznymi efektami zmierzyli się z pisanym i to kirylicą, nie jeden dorosły i małby problem, momentami wcali nielekkim słowom lemkiłskich poetiów. Bardzo im za to dziękujemy. Nasze małe szkolary bardzo przeżywali, że budę czuty ich hołos w radyju, za to tym bardziej zapraszam do słuchania. Zaczynamy od najmłodszej grupy, jaka wczyć się lemkiłskiego języka. Szkolare Gładyszyłsko i Pidstawiłki zaprezentują wersy Jakoła Dudry.
1: Moje meno Seman, mam sim rokił, mewkam wrócił Towip.
2: Moje nazwisko Michałowski.
3: Jako, a nazwisko Gontarz. Mieszkam w Smerekiłce i mam Wisen Roki.
4: Moje meno Ania, a nazwisko Michałowska. Mieszkam w Rygetowi, mam Himrokiu.
5: Moje meno Klaudyja, a nazwisko Dyczko. Mieszkam w Koneczni, mam 9 rokiu.
6: Moje meno Jako, a nazwisko Tutko. Mieszkam w Rygetowi, mam 8 rokiu.
7: Moje meno Paulina, a nazwisko Smereczniak. Mieszkam w Rygetowi, mam 9 rokiu.
8: Moje meno Bartek, na nazwisko Tutko, mieszkam w Rygetowi i mam 9 roków.
9: Moje imię Miłosz, a nazwisko Chrust, mam 9 roków i mam sestrę Weroniku. Mieszkam w Rygetowi.
10: Moje imię Łuka, na nazwisko Kworczko, mam 8 roków, mieszkam w Rygetowi.
11: Moje imię Jaku, a nazwisko Kamyński. Mieszkam w Zdyni, mam 7 rokiu.
12: Moje imię Paulo, a na nazwisko Michalak. Mieszkam w Rygetowi, mam 8 rokiu.
13: Jako Dudra, Lemkołyno, ty Lemkołyno, rinna krajino. Ja tebe lublu, jak rinnu. Matir, bez tebe życia smutno każdego. To chlip za morion musit kladaty.
14: Na Lemkołyni w chorach Karpatach. Tam ja pęsi raz prozrym na oczy. Tam ja pęsi raz czuł zosu lęku. Jak zakukała jar na uboczu.
15: Tam mesz choramy na Lemkołyni. Tam płynę bystro liczenka ropa. Tam dere wiani nysk. Chatyni, ja się narodził u Lemka chłopa.
16: Tam myja bez tyła i prytulała moje najmilsza rydnęka maty. Chród mi kormyła, ta ci uwała i zapłakaty nie chciła daty.
17: Jak ja już pidris zaczął chodyty, nigdy bez mene nie wychodyła. I delem iszła, siady z osobą, ta ruczku mene zawsze wodyła.
18: Czy to do cerkwy, czy to do sklepu, czy to w czas wesny kwitnie zbieraty, albo na uczku w czas sinokościu, jak iszła suche sino z hrabaty.
19: Nie choczu sobie przypominaty, to ty rozkiszne lita młody, ale już trudno nie chciaty spamiaty, wyjty jak ryba na suszu z wody.
7: W dorosłych czasach dola ne dała, że ty na zawsze w rydnych i zdoczku. Z domu wypchała i w świt pirwała, jak witer z płota suchu soroczku.
1: Niedobry hołot, niedobry hołot, na nycz najlepszy od nich. I tucha, kto do się rodył, tam chowce ciachne, wołka do lisa, gazdo do pucha.
6: Jaką dudra, jak było dawno, powiedali moi dido, jak to dawno było, że się lemkam w naszych chorach
20: na najhirsze żyło. Choć był czasom nieurodzaj, to nebiduale, bo w susikach starej zapas se przytrymowali. Prawda, że nie każdy gazda mał stare zapasy, ale byli dobry ludzie iszczy w toty czasy. I kto mał, to dopożyczył, zratował bitnoho, ale ludzie dobrej serca dla swojego bliźnioho.
7: Jaką dudra lemkiłska wesna, zaduli witry nad Karpatami, dojut den i nycz ta ne perestajut. Chnut sia smereky raz jaleciamy, bo nowi wesni pokłon oddajut. I chnut sia werchy dereł basz nysko, w tiszno i pokirno dołow sia schylajut. Bo luba wesna tak blisko, blisko i chory Karpaty już jej wytajut. Propale śnichy, propale morozy, ledy rikamy poplynuli w morę. W podwirciach stojat chotowy wozy, a dech to nawet już w poli ore. I kypyt bracia w pełnym romachu, pit tepleńki małczamy, sącia, pryśpiwi dziewczat kwitja zapachu. Śpiszyć się łancio, śpiszy twe wroncia.
21: Teze z pastuszek napyszczał łoczci, ryżny śpiłanki soj wyplekuje. I choć daleko winna to łoci, a jego piśnia w seło wandruje. Mriaka z nad seła na zemlu padat, bo wzory sła jasne i tepłe słońce. Ono do każdej chyży zachladat, aż i bez toto bidne wikące.
17: A w sali z rana, jak na jarmaku, korowy rewód, jachniatka beczat, kaczkę kwaczuczy i dud na mułaku, w kuzny stelewy mołoty bręczat. Kwytną czereśni jabłoni chruszy, biło różowo twar pokazale. Zdrawa i krypkę wsi ludzkie duszy, bo aromatił się napachale. Oj, chory, chory, wy nasze Karpaty, jakie wy krasny, jakie bogaty. I jaka wasza lękiłska wesna, krasna, wesoła i barsz czudesna.
0: Jaką dudra wrodził się 3 listopada 1894 roku Chłosy. Był narodnym lemkiłskim poetą. Skończył to prawda lem 4 klasy, ale jak na tamte czasy, nie były to lem 4 klasy, a aż 4 klasy. Dost skoro w młodym wieku zaczął pisaty werszy. W rydnym seli brał aktywną uczast w kulturalnym życiu. Welo czytał.
22: Nazywam się Foma Bolek, mieszkam w Żdyni, mam 10 roki. Jakow Dudra, śpiewajte lemkę, śpiewajte wy chłopci, śpiewajte dziewczata, śpiewajte, śpiewajte krasno i wesoło. Najsłuchają ludzie daleko i blisko, tak, żeby poczuło ciłe nasze seło. Lubeńkę młodęci, to rochy dziewczatka, napawajte serca swoimi piśniami. I ja by zaśpiewał zachrypniętym hołosom, tam w rynnym seli lubię lemkę z wami. Rozwesel te serca w tych, co smutno chodziat, bo smutki nikomu zdrowia nie dadut. Wy śpiwy humor i wsiaka weselis, zdrowia i ducha w narodzi skrypniajut. Znajdę o tym chłopci, znajdę i dziewoczki, że wy śpiwy i tańczył, kultura i sława, one do was iszły dołchyma wikamy z hordistiu i krasą, jak ta tycia pawa, śpiewajcie, bo ja już nie mogę, bo już moi rudy zachrypią od śpiewu. Lem nochy by iśle dakus poskakali na obie strony, i w prawo, i w lewo.
2: Jako Michalak, mieszkam w Retowi, mam 13 roków.
3: Jako Dudra, prawdziwy czas ja Lemka. Wrodził ja się na świt chłopom, na lemkiskim seli, tam pod chorą keczerą, nad chłopski posteli. Wrodził ja się w chłopski chyży, w sobotu nad raną. Owelem mnie w lnianu płatu, żeby nie był panom. Oj, chłop, ja soj, pomyśl szczęścia ta i wesołosty. Nie mam ja wielkich kłopotów w tej chłowi prosty. Wolę za puchą chodyty i w lisi rubaty, jak w hoteli isty, pyty, na kanapie spaty. Wolę prostu strały isty i chłopom się zwaty, i chłopsku huńku nosyty, i spokojnie spaty. Na wstydę dnia chłopskie meno, ni huńka sukniana, poznam, że chłop fundament do każdego pana.
0: W czasie pierwszej światowej wojny jako Dudra służył w austryjskim wojsku. Był na froncie w Alpach, Italii i Albanii. Zachworił na malaryju, kiedy uwernął na Lemkowinu, musiał się długo liczyć. Potem zajął się gazdiłką i handlem maziu.
4: Moje imię Justyna, a nazwisko Michalak. Mam 10 roków i mieszkam w Ładyszowie.
23: Moje imię Jola, mam nazwisko Ura, mieszkam w Smerekiwce i mam 10 roków.
24: Jako Dudra, piśnia łosierskiego maziara.
25: Dują witry od południa, dują w dzień i w nocy, a słoneczko tepłe harde kus im do pomocy.
26: Schodjać śnichy, hornut krychy, doroha nasychat, uż nasz łosian i z boiska wis na dwir wypychat.
27: Zbierać boczkę, kładę na wis, taj wiona horleci, tam ładuje maś, oliwu i smar na fabryci.
28: Naładuwał i przyjechał, iszczy za wydoku i rychtuje się w podorosz do samego zmroku.
29: Popił noczy, koło trzeciej, konie zapriażeny i łosiane już praszczają litoczki i żeny.
30: W terat do zapaski, dobra żena oczy, talem ichaj, a szczasliwo, bochty do pomocy.
31: Ichat, wiz za wozą, tajle mosty dudniat, połosiane od dwóch wikił, światem handlom trudiat.
32: Ne płacz żeno, lem tu pilnuj, hazdiwstwa i dity, bo ja idu siatu raty, poszd rokym świti.
33: Oj, nie smuć się, moja żeno, lem podaj mi ruczku, budzę za to na welik den mała krasną muczku.
0: Weseleny razem z rodyną w 1947 roku do gorzyńskiego powitu, jako Dudra pak pereniósł się w okolici Szprotały, a w kince do bielsko-białego powitu, gdzie w seli Wilkowice poudłał chyżu i gezdułał. Tamtież chmer 6 listopada 1984 roku. Pochowany został zgodnie ze swoją wolą na cmentery w Rydnym Łosy na Lemkołyni. Był Dudra najpopularniejszym poetą narodnego napriamu. Wersy składał jeszcze w Medzewojniu, a zaczął ich publikowaty w 1958 roku na lemkiwskiej storinci ukraińskiej gazety Nasze Słowo, gdzie był twórczo prysutny aż do kińcia swojego życia. Publikował też w Karpackiej Rusy i Karpatoruskich kalendariach. W 1982 roku USKT wydało zbirkę jego wierszy pod nagłówką Urodził Jasia chłopom.
34: Nazywam się Petr Rodko, mieszkam w Ładyszowie, mam 10 roku.
35: I jako Dudra, dobry gazda. A ja Lemko, starej Lemko i żena Lemkynia. Był ja dawno dobry gazda i żena gazdynia. Jak nastąpił czas wiosniany, poorał ja wsiady, żeby dachto nie powideł, że Lemkę to dziady. Wszystko pole, jakie ja mał, zasijał zasadę, żebym wyżywił rodynu ta panił i dziadił.
36: Orał ja i na keczeri na samym warszoczku i zasijał czystym wiusom za łusę w każdym roczku.
2: Orynka Wierchniańska z Konecznoj. Jako Dudra bez humoru. Ja jem hneska, chłop, bez humoru, bo mam żenu hidni chworu, a ne znam, co się jej stało. Cy jej dasz to na ni spało, cy się perestraszyła kota, cy jej w nocy strach pryper do płota, cy w nocy czorta widziła, cy się może pereiła. I nie znam, co się jej stało, bo od wczera jest bardzo mało. I bardzo mało besiduje, często kichat, pokaszluje, śmijaty się nic nie chocze, lępid nosom wse szwarchocze. Żwiduju się, co jej bolit, to ona mołczaty bolit. I nie znam, co jej radyty, bo nie chce nic isty, byty. Na chłorotu dobry trunki, to dał jaj kus palunki. Ta nie chce skosztuwaty, lem mi, każe wychleptaty. Łysia susić pełno w pyle i żenu z te kus pobyle. Oj ni, susić, choć ja pianej, to z mene chłop bardzo kochanej. A chodzi po tere złomu, to złe nie zroblu nic nikomu. Besi dujte kuminaczy, piany lude w sile daczy. Nie znajut, koleż to dijut, za to żeny im chworijut.

0: drugą osobliwością dzisiejszego a jaka jest Nestor Żylecz. W tym roku praznujemy sotnu rocznicę jego urodzin. Z tej nagody w radiu LEM FM mogliście już poczuty interwiu wedene Demkom Trochanowskim o tym twórcy i jego twórczosty z innym znamenitym lemkiwskim twórcą Petrom Murjanką. Koho to ta ciekawa besida ominuła, no i nasłuchuje radio LEM FM, na pewno budeme ją jeszcze powtariaty. A teper już szkolare ze szkoły w Głodyszowie i prekrasna, patriotyczna, perepełnena wielką tuchą i emocyjna poezja Nestora Żylecza.
1: Moje meno Madzia, a na zyskoku z mycz meska moduszol mam 10 rokiu.
2: Moje meno Paulina, mam 9 rokiu i mieszkam w Głodyszowie.
3: Nestor Żylecz pokuta, jako ona była ręką na tota, a swoja była trosza od złota.
4: My byliśmy gazdoły, maliśmy Karpaty, teper po czużyni musimy bukaty.
5: Byliśmy gazdoły, maliśmy biskydy, teper za to mamy po najmniejszok bity. Chodzim czy kapeli, wany i inne chodu, tane pochwary. Słodu, choć nie smakowała, czasem kieselcia, ale swoja była ruska okolicia, choć i chyła chłonia chysy i hołośni, my włoszczyczne znali na tawie rozkoszni, osinu orichy i chyby zbierali, niech da od nima spadne i chary. Nie znaleźmy dobra, dzidy w szanułaty, teper w czużych kutach musimy Karpaty. Płany się stawały drewnianych chyży, teperże i piankach tiszczat nasze krzyży.
6: Raj na zemlę wszystkim nam poobiciuali i to traj my w rudnych koszelach i skale.
7: Z regazynią było palety drewlamy, musimy smedzić teper krzyżakamy.
8: Nie do smoku było mi neralne wody, teper pokosztujmy z doszczu ochrony.
9: Nie chodzi w rochach cenu oraty, przyszło siak kradenny, kołyski żuwaty. My na Ukrainie tak pochorosili, że nam od gastu ławy posywili. Tak szczere bratole nam dopomagali, żeby nam było lepsze, tu maki zabrali.
10: W nas chirki koroły pobyli, rekordy z Chorkoła do Lwowa werli nasze torby.
11: Z Katyli Siarenko od kuta do kuta, ciężka ich droga, ciężka ich pokuta.
12: Nazywam się Adam Perechrym, mam 9 roku i mieszkam w Marekiewicy.
13: Nestor Żylecz. Tucha. Tucho moje tucha, co z tym narobiła, mene młodocho skrypki nie zwoliła. Na mene jednoho ciulem kołynu w niewolu zachnali za jaką prowinę. Była lemkołyna swoją ziemią mała, w wysokich polanach uczyły pasała. Rusyny rusala, każdy ryj sprawdzali, na Petra w kręciu wszystkich pospieszali.
14: Orynka Wierchniańska z Konecznoj. Nestor Żylecz, moja luba. Moja luba lemkołyno, moja jasna zore. Cyła zyszczy ja uwydżu, moi myły chory. Cyty maty, tak jak było, blescyś w łati szati, jak koly hulała w chorach, my i didy naszy. Cy tak samo, kłytnut kwity, w łuchach nad liczkami, hrajut w cima kolorami, stelać korwamy. Cy tak samo, świżyj wozduch, aromat pianyt, a łoda dżerelna likom, sim z dorowla chranyt. Sered moria okeana, trał i zel pachuczych, my rodyli się i rosli u bochach dremuczych. Taby nasza sławna zmina, chłopci i dziewczata, kwitki rwali, łinki pleli, wesołe lemczata. Moja luba lemkołyno, pokryta lisami, choć by ja tam spoczyty, wpełniani z kwitkami. Oj! De dobry sprali damy, byłoby leżaty, a ne po czużych krainach marno propadaty. Oj, ty maty, nasza maty, što ty uczyniła swoich syni?

0: wsi ich poho lubit, ruska maty, bo i hona horjaczo wsi ich lubit.
1: Nestor Żylycz, znany jest też pod literaturnym pseudonimem Lubomir Kamiański. Wrodził się 19 maja 1914 roku w Kamianii. Kole mał 4 roky, wymerła mu mama, a nianio, Dymitry, ożenił się drugi raz. Już jak 9-letni chłopiec musiał iść na służbę do Krynici. Połało się mu jednak skończyć osnowną szkołę w rydnym seli i gimnazyju w Muszyni, a pak uczytelsku seminaryju w Sambori. Pod koniec 30 roków zaczął uczytelować na Lemkołyni.
2: Moje meno mela pełechacz. Mieszkam w Rodyszowie i mam prawie 11 roków. Nestor Żylycz, Lemkowyna, jarmom z Nedolena, zakuta w kajdany, kyrwiu wsia zalana i terniną zwinczena. Pobyta, obderta, zburena, spalena, meczom i bagnetą w serce poranena. Z oczy teczuć slezy i dusza rydaje, bidna Lemkołyna tone potonaje. Była Lemkowyna jak jedna rodyna, maty lubyt diłku, nianio lubyt syna. Rusnaky Lemkołe razem się lubyli i w każdej potrebi z pomocą spiszyli. Sylny świta toho, sztosy natworyli, zaż to Lemka z torbami po świti pustyli. Wneski jak dyn, nyszczy win w świti bukaje. Syrota w czużyni nic swoho nie maje i nikt to nie chce jego zrozumity i chore i krywdy win musi terpity. Dajte jemu chory rydnymi Karpaty, bo tam jego miste żyty ich meraty. Naj win użne tużyt w czużyni za nima, naj użne rydaje slezami hirkyma. Cy użne możete toho zrozumity? Sztolem tu w Beskidach miejsce

0: Mam na imię Natalia, a nazwisko Dziamba. Mam 10 roku i mieszkam w Żdyni.
1: A moje imię Aleksandra, a nazwisko Skrypak. Mam 10 roku i mieszkam w Gładyszowie.
2: Nesto Żyżyc, Narodny Kiermesz. Żydy plemko pić mereką, ta duma dumaja. Czoho win taki nieszczęsny, czoho doli nie maja.
3: Wyszmaryła joho dola zelenych beskidiów, wyszmaryła joho zemni, didiu i pradidiu.
4: Oj, ty dole nieszczęsna, czoho tak zrobiłaś, czoho lemkił z rynnoj zemry, szczurzyła, maryła.
3: Czymże one prowinyli, czy sód, bo nieszczęsna, swoją matię nie lubiła, czy ona niekrasna, netli lemkił stolitiamy, czużynu panowali, lemkił nas hit spohjadali, na wolu czekali, kilko horia złe z nieszczęścia, one wyterpili, jak nad nima się służdżali, mordowali byli, mordowali w Tarerhofi, w Berezji Kartuski, mordowali w Oświęcimi, na uliciu Uski.
5: Za władzy Piłsudskiego Nestor Żylecz trafił za swoje liwyciołe perekonania do wiazniczy, potem do wojska. W 1942 roku zas aresztowali go siczołyki. Prosidył w wiaznicy w Nowym Sanczy 2 roki. W 1944 roku połęło się mu wteczy za linię frontu do Haliczyny. Po wojnie przez długie roki, aż do 1984 roku, był uczytelem. Nestor Żylecz wmarł w 1989 roku w Wodianym koło Lwowa.

0: Patriotyczna liryka Żylycza to ponad 350 werszy, które w bilszosty ostale w rukopisach. Zobrane one są w dwóch rukopisnych zbirkach – Karpackie Dumki i Karpackie Śmiechołynki. Napisał też opertu na autobiograficznych osnołach poemu Za Ruś, Wolu i Prawdu. Napisał też opowieść z lemkiwskiego życia Hajnycia, narys Nikyfor Drołniak i velostati pro niemiecku okupację na Lemkołynii. Swoje twory, w maleńki lemczaste opublikowany, peczatał Lem w lemkosojuzijskich wydaniach w Ameryce. Niemożliwe hołowni pro rusofilskie pochlady autora było peczatania ich tak na Ukrainie, jak i na lemkiwskiej stolinci w Polsce.
1: Ania Kuzm z Kłodyszowa. Nestor Żylycz, nasze chory. Cy wy lemki, wy rusyny, o tym podumale, jak wy lehko, nerozważno, swój kraj staleszale. Wy dumale, że was czekat, fortuna woszczasty. Szto tam nasza Lemkołyna, kamień i propasty. Jak rusyny zadumale, lyszyty Karpaty, to przyroda się zaczęła żalizno płakaty. W płaczu sosny i smereky, płakała jalena i guzemny się schyliła czerwona kalina. A wysokie, mocne buky prosto zaszumili. Wy zabyliż to pradidy, świato zapowili? Horne daty, boronyty, swoją Lemkołynu, do ostatniej kapli krwi, jak maty dytynu. Od chyż gridnych iż lemki, poświty bukali, i lemtołdy za Beskidom hirko zapłakali. I ja płaczu opłakuju światu Lemkołynu, luty wrach zamilszy wielku ruinu. Potoptale, poruchale, lice oblumwale. Ruskie cerkwy powalili i porabuale. De kolisy bujne życia, takie krasne było, tam łogły je, kryczat soły, badyja się okryło. Zalewa ciasz serce krowiu z wielkiego żalu, że mia dola oczuliła od rynnego kraju. Tucha serce mi rozrywat protu cinnu perłu. Leczy dumką ja w Beskidach, leczy na Horbelu. O Karpaty, nasze chory, nasze miłe kwity, czy zachoczy was kto druhy, tak jak ja lubię tej?
0: Nestor Żylycz przybywał też swojego pera w beletrystyci. Pisał historyczne zarysy, zanimał się żurnalistyką. Ciła literaturna aktywność Żylycza koncentrowała się na żyłych i bolaczych problemach Lemkołyny z jawnym historycznym i autobiograficznym podtekstem. Co warte podkreślenia, swoje dumki w tworach wyrażał Żylycz w bezpośredni sposób. Byle one też naznaczone emocyjnymi pragnieniami związanymi z dolą Lemkołyny. Artystyczna strona twórczosty Nestora Żylycza głęboko osadzona jest w naturalnej folklorni pisemnosty, zbohaczona wielką erudycją, znanią historii i zahalną orientacją w świecie. Wszystko to sprawia, że choć wersze zdają się prosty, nie są naiwne. Wersze mają jasną i zrozumiałą formę, ale daleko im od banalności.
2: Nazywam się Ola Pelechacz i jem z Kłodyszowa. Nestor Żylycz, Florynka. Jak Austria się rozpała, Habsburgy propali, Wilno narody zitchnuli, kajdany opali. Uchry, Czechy i Polaky sklali słucho władu, a Rusneki do Florynki sklikali naradu. To narodne było wicze, z ciłoj Werchołyny. I wybrano Rusku Radu, uriad Lemkołyny. Świtła radi zweseliła Beskidy Karpaty, Uż nikoli się nie wernut talerchowskie katy. Powstał naród, że wrachy prelekli do smerty. Stał za wolno i swobodu, od zbidnej obderty. Powstał naród, że wikamy pod jarmą chnu szyju. My słobidny, my rusnaky, idmy pod Rusyju. Chromą Beskid obletiła radis prewelika. Czy czujete dobry ludę? Słoja Respublika. Jarosław Kaczmarczyk, chylak, chromosiak z Krynyci. Zaklikujut, zaczystaty rody moj zemlici. Kraj zniszczony, kruchą wsiady mogyły i choroby. Wsiady smutok, wsiady nużda, hołot, brud, hołody. Kraj wikamy niedoleny, rozorwał kajdany. Jakże było neradity, swoboda nastane. W naszej chyży zahostyła wola wymrijana. Nie dywujcie się, że to wlemkił, lycia zapłakany. I z radosty wszytkie winny, worochom proszczale. Schodzi myri, zosiedamy żyty na miriale. Ta krótko słońce hriło, sityło w Karpatach, nie hostyła do wola w lemkiwskich zachatach. Legiony Piłsudskoo kraj ponewolili, hirsze jarmy jak austryjskie na lemkiw włożyli. Nikomu było pomoczy za lemkami staty i panowe rusku radu szmaryli za kraty. I żandarmy zadusyli lemkiwsku drżawu i wyweli patriotów na sudową łału. Seż Florynka nie zachynę w pamięty naroda, czy to skorze, czy pizniższe, blisne nam swoboda.
0: A na sam koniec już mała niespodziłanka. Każdego miesiąca Biblioteka Ruskoj Bursy w Gorliciach rekomenduje do jaku wartisnu knyżku z lemkiwskiego prostoru. W miesiącu czerwcy była to knyżka Rusenko wybrane pod redakcją Petra Trochanowskiego. Najmłodszy szkolary Gładyszywskiej szkoły zalubili się w rusenkowych muzykantach i koneczni, choć byle to już ostatnie minutki do kińcia lekcji, chotili iszczy ich wam, drogi radiosłuchacze, przedstawity.
3: Ładnio rusenko, muzykanty, było to raz pasajku. Uż budę tomu paru lit, jakim czu to tu bajku. Może to prawda, może nit.
4: Pes oseł kilica i dwa cyckoły te lata, zwyczajny sobieś wiriata, zeszli się na mitin w hale i zadumale, założyty muzyku w pasajku.
3: Poradyli, uchwaryli, o noty się postarali, dwoi husz i cymbały, bumbęk, klarnet, no i bas. I orkiestra jest jak fraz.
5: Majera!

Na stroile instrumenty, bodaj jak paniczku święty, kosi dalej sobie razem, tot peredom, a tot zadom, i zahrali jak chudaky, ale wyszło im niejako.

0: czas osle prymi siad, a za tobą siadę kit. Ty sekund za kotom siad, jedno tyle najturat. A ty hałko z cymbałami, sąsia heł i siad za nami.
1: Posiadali i zahrali, ale panu zaz wypało.
2: Bycia po górce, pasła się koroła, ale żyła, ona wlekła, ale była.
3: Nie tak budę, bubel siadę za huszlamy, cap z klarnetą za basamy i tak budę lipsze, reku, persze huszli, a pak sekund.
1: Posiadali i zahrali, i zaspłano im wypało.

0: Takie już oznacza kam, co słupił osel sam. I zaczęła się swalety i kryczaty i radyty. Uszytko maldost.
1: Na to wszystko wlecił kos, a chudakę się wstraszyli, bo no malsz co to bot. Ale się wnet poswatyli ich wariot.
2: Kosy myły i porada, to bo sramotny, żebyśmy się pochodyli, instrumenty mamy, noty, nie brakuje nam ochoty, jak sam wydesz, wszystko mamy, a zahraty nie zahramy.
3: A kosłaryt.
4: Wy chudaky? Nit! Wy wszystkie ste bortaky. Nie może być te muzyki. Desut same kapelniki. Każdy głupy i zawziaty. Każdy chce dyrygowaty. I choć nie zna jednej nuty, to jak durak świtą kruty.
5: Oby dobry szła kapela, tra jednoho uczytela. Tra nawczyty was azbuky, instrumenty wziaty w ruky, nastroity i tak dalej. Żebyście jak posiadali, nie sucy z ty do muzyki, nie pomożą żadne kryki.
6: Otče náš, iže jesi na nevesi, šídit baba na kolesi. Věruju, do potoka skeruju, vyjdu na pory, budu prosil o perich.
7: I to już bude wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Program zrychtuwała Natalia Małecka, a naszych szkolariów, uczytelka lemkiuskiego języka, Warwara Duć. Dziękujemy.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi mnie ponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem, dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeżymi ślady, przyszłej pamiętam.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdzie się narzędzia wyprodukowane podla wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

Ale podakoli też jazz, oczywiście ludowe pisni w aranżacjach do drugich żanrów, ale przedpokładam, że podakoli sojne odpuszczu, da jaku na przykład muzyku z 80-tych roków, albo dasz to drugie, co się mi też lubić, a budu się tym z wami chciał podzielić. Krim samej muzyki wam budu kus podrobniejsze rozpowiadał o miejscach, z kadyl to ta muzyka pochodzić, a w każdej relacji uczujete też bisidu, albo z interpretą tej muzyki prezentowanej, albo na przykład z członem jednej z europejskich narodnych mniejszyn, albo z dakym na przykład związanym z osłowiańskim językami, z lingwistyką, z kulturą, z literaturą. Także dumam, że to będzie velo. A jasne, że najczęściej to będzie po rusyńsku, po polsku albo po słowacku, a jak w drugich językach, tak jakiś krótki fragment do 5 minut wam zaproponuję nagranej, potem jego podsumuję, a dalej już wam budu przekładał, prezentował, przedstawiał to, co jem się od gościa diznał. Ale dnes už to ta perša predača dosť vyňatková, bo tak sa skladať, že v mojim rídnym misti v Prazi mala misce pred týždňom stríča z nahody 15. ričnici osnovania združenia Rusyn.cz, Rusyńska iniciatíva v Českej republice. I jak hlavnú najdolšiu časť toho programu bym vám chotil zaproponovať nahrania z oficiálnej časti toj striči, kde hlavní členové združenia predstavili jeho diania a tež spivácku grupu Kantar, ktorá vznikla jak časť združenia, krim toho, jak hysť prišla spivácka grupa stoličného Džilky zo Slovenska, z rusinského sela Veliký Lipnik. Takže aj slovo, aj muzika už byly zapevnené. To značí, že teď na počátku vám pušču len iši zo dvi písni, jak takú malú zapoviť toho, što vás čekať v budúcich peredáčach, a potom už sa pereneseme do Prahy. Perša písňa, ktorú ste čuli, pochodiť z Moravy, zo schydňoj časty Českej republiky, konkrétne z regionu Valašsko, to samý schyd Moravy, samý schyd Českej republiky, už vlastne časť Karpat pri slovenskej hranici, spíval ansambl Do cuku z mesta Valašské Meziříčí, a spívalo sa v nej o husloch, ktoré by mali dievčaťu toho, povedzme, liričného podmetu, alebo toho, kto spívať, tak jeho dievčaťu by mali povisti toto husli, že už chlopec bol odvedený do výska. Takže potom, keď sa verne, tak jej verne tož svý pocilunok, a keď by pau v mer, tak že by jeho mila pišla na jeho hrob a tam postavila kryš a pomolila sa za neho. Druhá písňa tož bude kus taká smutnejša i tož o ľubovi, ale vybral jem jej jak príklad balkánskej muziky, ktorej bude nemalo v mojich peredáčach, a že by toho nebylo malo, tak spívať jej bosenská spívačka Amira Medunjanin, ale písňa makedonská. Narodná v rytmi 11 osmych, pro tých, ktorí kus o muzici znajú, tož tam učujete jazzové piano, takže to nie je len taká čistá národná muzika, ale chotil bym vám tou písňou vkazati, že tož jazz bude
częstym żanrom w moich peredaczach i folk, i to spojenia różnych żanrów. Oj ty momcze ochrygiancze, pisnia o chłopcu, który małem barskurto mylu, a teper często siedzieć albo chodzić kolo ozera, a czekać, czy się jego mila werne.

Amira Medunianin, bosenska śpiewaczka z makedońską pieśnią w peredaczy Nasze i ne nasze w radiu LEM FM przy mikrofonie Roberto Lombino z Prahy. Jak macie dumkę, przypominkę, co byście chcieli w tej relacji czuty, albo jak bym jej mich zlipszyty, śmilo piszcie na mail roberto@lem.fm. A przed nahraniem Stryczy Rusyniu w Prazi jeszcze jedna pieśnia, teper po medzesławiańsku. To umelej sztuczny słowiański język stworzony tak, żeby jego rozumieli wszyscy ludzie, którzy znają cholem jeden słowiański język, a że Rusyny najczęściej znają dwa albo i więcej, tak nie pochybują, że zrozumiecie bez problemu. A pieśnię zaspiewać medzesławiańskiej artysta, muzykant, pisatel z Polski, Melac, Aleksy Bernat, a Melac to jego artystyczny pseudonim, z którym też rychtuju bisidu, także neodołha się możecie ciszyty na bisidu, może i cilu po medzesławiańsku, bo jem pewny, że w Rusyny budete dobry rozumity, medzesławiański język, na bisidu z medzesławiańskim artystą. No a pieśnia się zove Tancuj i też je o smutni ljubowi. Tak się to jako si dneska zeszło. Spiewać w niej chłopiec swojej dziewczyni, swojemu dziewczaciu o tym, że odchodzić daleko, ale chce z nią provesty iści cholem tot jeden dzień. Dumam, że nie muszę bilsze perekladaty, że wszystko zrozumiecie. Melac i medzesławiańska pisnia Tancuj.

Teraz was iści troszkę.

0: I tą pieśnią, która nie może chybić na żadnej rusyńskiej podii, się skończyła stricza, albo pierwsza część, oficjalna część striczy z nagody 15 roku działania Združenia Rusyno.cz, Rusyńska Inicjatywa w Czeskiej Republice. Po tym jeszcze była after party, na której się jilo, pilo, śpiewało, tańczyło. Jedzenie tam było jak na weselu, a atmosfera była też bardzo przyjemna, ale w czasie tej after party jem nagrał też bisidu z członką ansamblu stolicznego dżilka, którą wam ponuknę za tydzień. No a dumałem, że się zmistyć cholem iż jedna pieśnia, ale mamy do dyspozycji 90 minut, a to już teper dochodzić. Także się z wami praszczam. Dziękuję wam za uwagę. Czekam nieterpliwi na wasze komentarze, dumki, przypominki. Adres roberto@lem.fm do waszej dyspozycji. Piszcie śmilo w budjakim słowiańskim języku, możecie też po angielsku, po niemiecku, po taliańsku, to są trzy języki nesłowiańskie, które też całkiem dobrze rozumieją. roberto@lem.fm. Dziękuję i za tydzień już się możecie cieszyć na wece muzykę z moim komentarzem i jak jem powiem na besidu z członką ansamblu stolicznego dżółka z Wielkiego Lipnika. Z Prahy wam życzę dobru nic. Nasze i nie nasze. Przedstawiamy muzykę, kulturę i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 10 Krasni prosit Roberto Lombino.
1: Серед дорога. Як у вас буду творив мої верші нові, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що вомі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дороги до тебе небого стаю шліпий?

Jechamy, Nesko, do Francji, do najbardziej na zachód położonej części, do półostrowu, który wtynał się w wielką wodę. Ale z jednej strony położony jest nad Biskajskim Zalewem, a z drugim nad kanałem La Manche, który oddziela Francję od Wielkiej Brytanii.

Bretończyków se odklikują się do pochodzenia i do przyjęcia kultury celtyckiej. W Rosji czy na Ukrainie nazywano ją keltycką. Odkale się bere taka to ta dwonazywnist. Pro Celtiu czy Keltiu besidują nam dżerewa spisany rymsko. Wse zapisywano jak cel, przez bukwę C, rymsku. Ale do chnesko mo precin nie znamy, jak czytali rymlane to tu bukwu, czy przez C, czy przez K od tale bere się Cezar, czy car schidni i Kaiser czytany po niemiecku. No, to ty wątpliwość, jak powinniśmy czytać i wymawlać prawidłowo, czy celtowe, czy keltowe. Dumam, że można zadać widania Demkowy. Win na pewno lepsze, bo system poradził. Dost powisty, że ciła kultura celtycka była rozszerzona po ciłej Europie od terenu dneśnej Rumunii przez ciłą Słowacyju, Czechy, południową Polszczu, południową Germanię, Belgię, Francję, zachodnią część Hiszpanii, Portugalię i ciły brytyjskie ostrowo.

przetrwała kultura Celtiu. Ale na krajiczkach zachodnich naszego kontynentu. Kiedy ukrypyła się blast średniowiecznych korolistw, najbardziej prześladowane Celtowe były w Anglii i we Francji. Własne angielskie posuwali się do wbywania uczyteli języka i do wbywania śpiwaków, bardiów, którzy śpiewali celtycko śpiwanko. W Irlandii bardzo często masowo wiszano uczyteli celtyckiej basity. A we Francji, gdzie rola kościoła katolickiego była bardzo mocna, często świeszczenniki besidowali do miejscowych, że tym językiem besidują między sobą diabły w pekli. Ciężka była polemika z takimi argumentami.

Brytania, może hordy Tysia. Jednym z najbogatszych dziedzictw muzycznych w Europie. Jak my besidowali, mimo wielkich natysków ze strony centralnych własty, nie poddała się procesowi standaryzacji, czy unifikacji kultury i bardzo silni bore się pro zachowania swojej własnej dostomenności.

Śpiewał Alan Stivell, który odsłaniania Jorda Koszewela nawczął się graty na celtyckiej harfi. To starodawny instrument, który w średnich wikach bardowe, które chodyły od seła do seła, wykorzystywali jak akompaniament do swoich śpiewanek.

To ta borba o dostomennis bretońsku, kotra była rozpoczata równo 40 roku temu, daje pozytywny efekt, widoczny w każdym seli w Brytanii, w których organizowane są czyslenne koncerty, festiwale, czy striczy, tak zwane fest nozy i fest dejzy.

Kultura bretońska z jej niezwyczajnym, bogatym dorobkiem muzycznym wrosła w tot region Francji. Współczesny ensemble na jeden raz w swoim składzie mają tradycyjne instrumenty jak bombarda czy biniu, a krimnych elektryczne gitary, syntezatory czy komputery.

Muzyka brytyjska bezbójnie się rozwijać. Młodsza muzyka nelem słuchają tradycyjnych, starszych muzyków, ale często biorą inspiracji z innych kultur, bliskich ze względu na wspólne celtyckie korzenie. Irlandii, Szkocji, Walii, Kornwalii, czy Galicji, toj w Hiszpanii.

Jan Tiersen, urodzony w 70 roku w Breści. Muzyk minimalista. W swoich tworach wykorzystuje instrumenty takie jak fortepian, akordeon i smykowe instrumenty. Znany jest przede wszystkim dzięki muzyce do filmu Goodbye Lenin i Amelia Jean-Pierre Jeunet.

tekstil, śpiwanok. Ale ciż zberat wszystko. Stare fotografii, knyżki, dopisy, nawet pocztowe kartki. Śpiwanki są prawdziwym sercem muzyki brytońskiej. W dawniej Bretonii każdy śpiewał, a to z tej przyczyny, że było bardzo ciężko o dostęp do instrumentu. Teper ty możemy obserwować odwernienia tendencji, coraz rzadsze striczać się śpiewakiu, coraz wece jest muzyka instrumentalna. Śpiwank, który są prawdziwy i tradycyjny, wykonywany są a cappella. Bardzo popularną techniką śpiwu jest technika odpowiadania w duecie. Kan, ha, diskan. To typowa technika śpiwu dla regionu bretońskojęzycznego w Seredłuszczej i Zachodniej Brytanii. Najczęściej śpiewany w duecie kaner, to jest śpiwak po bretońsku, i diskaner, który odpowiada. Piśniu zaczyna wse kaner, a diskaner powtarza każdą frazę. Ale jak w cerkwi nieraz. Zachodyt. Jeden śpił na drugiej.

najbardziej znanymi, wykonawcami. Kan Aliskan byli bracia Morvan czy sestry Goadek.

Gewerz, co oznacza lament skarhu. Gewerz to jest zbir tradycyjnych ballad, które opowiadają o tragicznych podziach historycznych czy legendarnych. To piśni epicko. Gewerz w najczystszej formie jest bardzo wymachający. I lemne czy slenne śpiewaki podejmują się jego interpretacji.

Son to zaś zbirka wszystkich innych piśni, które nesut gwercami. To piśni o lubowy, piśni do hulania i piśni na hostyny.

Може ситуація невеликих груп етнічних, котрі не мають власної держави, а часто від тих держав, в котрих ще находили, дознавали утиску і переслідувань, є вело паралельних історій. Єдним з них, котра аж вдар'ят, jest to ta próba z początku roku 80. renesansu do odrodzenia kultury bretońskiej. Na bretońskim Piłostrowie w 1971 roku przez poliga męża Reta, Merwin w 2003 roku, był muzyką, był lubitelem swojego narodu i był nastojatelem Stowarzyszenia Tradycyjnej Muzyki Bretońskiej. Win w 1981 roku dał dumku, że żeby naród nie zginął, trzeba organizować festiwal. Jak smemy besidowali, trzeba dati swoim ludziom swoje. Не віпче. Сперся на музиці цельтицькій і тепер на сценах того фестивалю виступлюють ансамблі з Британії, з Корнвалії, з Валії, з Ірландії, з Шкоції, з Камбрі, з Виспи Ман, з Галіції Іспанської і з Астурії. Фестивал się rozrastać i teper w ostatnich edycjach bere w nim udział blisko 600 tysięcy ludzi. Jest to jeden z największych festiwali na świecie i trwa przez 10 dni. Chce odbywać się w sierpniu, na początku sierpnia i przedstawia tradycji celtyckie, klasyczne, folkowe, jazzowe, rockowe. Przedstawione są, prezentują się śpiewaki, tancery, malare, rizbiare, pisatele i wszystkie możliwe inne artysty.

Ja, Bogdan Gambal, dnes się z wami już praszczam. Zapraszam za tydzień. A jakby komu było mało celtyckoj, bretońskoj muzyki, to proszę najty si naszą konkurencję. Radio Krejs Brejs nadaje, można słuchać o ciż tak jak nas przez internet, a nadaje z mista Kajak, można odwiedzić Enstoronu, nadają muzykę bretońską 24 godziny na dobę. No i jak komuś mało, to zapraszamy do nich. Dziękuję.

Betty ma to powiedzieć o szkole. Tak, podnieś, wstawaj.

Choć Teuścia skliagał, smerć ma na języku, skoro mu podajte, taku apatyku.

0: opowiem ty bajku. Łanio i jego zdradliwa sestra Hańcia. Żył jeden chłop i miał dwoje dzieci. Żena mu umarła. Dzieci miały imena Łanio i Hańcia. Ożenił się chłop drugi raz. Druga żena się z nim swaryła, żeby win tych dwoje dzieci zabył. Ta winsy podumał. Idu w lis, wozmu tych dwoje dzieci z sobą i tam ich leszu. I tak win zrobił. Piszał do lisa z dzitmy rubaty drowno. Wziął z sobą mich i wszturył do niego dzity. Do micha wszmarył tiż kamień. Besiduje.
1: Hańciu i ty, Łaniu. Sit te heł, a ja pidu rubaty drowna. Koli narubam, to was zaberu do mił.
0: Człowiek piszał, wyrubał hołus i przywiązał do buka. Hołus furt onego buchat. Dity dumajut sobie, że nianio rubat drowno. Przyszła nicz. Łanio wyliz z micha i słuchat, szto tak wdariat. Besiduje do Hańci.
2: Hańciu, nianio już nie rubat drowna i jego hełneje.
0: Dity dali siedziat w michu. Dołgi czas siedziat. Bar spogłodnili i zaczęli się modlić do Boga. Z tego kamienia zrobił się chleb.

Kim ty, gdy ty wyrosły? Zobrał się chłopec, hladaty jak soho seła po lisi. Nenašou ničoho, len jednu chyžu.

Ni, lem jednu chyżu. Edusia na niej posmotryty. Na drugi den łanio pryszał do tej samej chyży i smotryt się, kto z niej wychodyt. Wydyt, że wyszło z niej 12 rozbijnykił. Schowali kluczy w jedno miejsce i piszły. Łanio wziął kluczy, ta sobie do nich zaszął. Ozerat wszutko w chyży i nachodyt tam czarodziejsku wodu. Pomasty łanio tą wodą wszutko, szto w tej chyży było, a sam sidyt z boku w lisi i smotryt się. Przychodziad rozbijnyky na południe, zachodziad, każdy kady sił, tam się prykleił. Kuchar, który im dawał isty, sił na stylczyku, żeby nakłasty ognia i już tam się leżył. Przychody dłanio do chyży i zaczyna w dweri durkaty. Besiduje najstarszy rozbijnyk tomu kuchariowy, szto im isty dał.

0: wypiła i wyszmarył do pełnyci. Zamknął to tu chyżu i przychody do Hanci. Hancia się choć widuje. Łaniu, co ty jest naszą dajaku chyżu?
1: Hej, naszą jem, Hanciu, pidemy do niej meszkaty.
0: Na drugi den zobrali się one do tej chyży. Przyszły, kraśni się urjadyle i meszkajut. Raz Łaniu besiduje.
1: Hanciu, idu da jakieś wirja za strylety. Treba nam dasz to zisty. A ty wosto ty kluczy, ja ty ich daju, budesz gazdynią.
0: Ale jednego klucza Łaniu jej nie dał. Od tej pełnyci, de były hołowy rozbijne kił. Łanio wziął strilbu i piszął do lisa. Hancia z kluczami chodyt po wszystkich pokojach, lem nie może zajty do tej jednej pełnyci. Dumacy. Czom mi brat nie dał od tej pełnyci kluczy? Szto tam może byty, że win mi nijak nie chce jej wkazaty? Dumała, dumała, kombinowała i tak ona nadumała, że dweri otworzyła. Otworzyła i wydyt, co tam jest. A jeden rozbijnik nie był zabity, lem porubany i besiduje.
1: Hanciu, podaj mi czarodziejsku wodu. Ona jest tam, nawikni.
0: Hancia podała mu wodu, win premył sobie rany i one się zahoili. Besiduje rozbijnik.
1: Hanciu, kiedbyśmy twojego brata zabyli, moglibyśmy żyć razem.
0: Ale jak ja go zabił? Zwiduje się Hancia.
1: Udawaj chłoru. Powiedz Łaniowi, że musisz poserbaty momoka od lyżki i tołdy wyzdorowijesz.
0: Łanio przychodzi do domu, a Hancia już udaje chłoru. Besiduje Łanio.
1: Hanciu, Hanciu, co tobie jest?
2: Bratczyku, ja bar z chłora. Mi się son prysnył, że mi pomogłoby mołoko od lyżki.
0: Łanio perenoczuwał, a rano zabrał się w lis. Chody do lisą wzrył lyżku, choczę jej za strylety. Besiduje mu łyżka.
2: To choczesz, Łaniu?
1: Daj mi mołoka, bo moja sestra chłora.
2: Twoja sestra nie mogła mołoka chocze, a twojej kurwy.
0: I dała łyżka Łaniowi swojego mołoka. Łaniu prynosy to mołoko i daje Hanci. Hancia napyła się i zdorowa na ciły den. Na drugi den Hanci snyć się, że ona napyłaby się mołoka od wołczuci.
2: Łanciu, ja zas jakosy źli się czuję. Ja bym się mołoka od wołczuci napyła.
0: Łaniu nieszczęsliwy zas wybrał się do lisa. Naszą wołczuciu, kotra iszła z maleńkima wołczatmi, choczę jej za strylety.
1: Nie strylaj do mene,
0: dosiduje wołczucia.
1: Szto ty treba?
0: Mołoka.
1: Twoi sestri nie treba moho mołoka,

0: Jej treba twojej kurwy. Ale ja ty to mołoko dam. Łanio wziął mołoko od wołczyci i nese Hanci domił. A Hancia w tym czasie hulat z rozbijny kompret chyżą.
1: Hanciu, Łanio idę do chyż.
0: Szto ty besidujesz jeho wołkę zile?
1: Nine zile, ja mam znak,
0: besiduje rozbijnik. Jaki?
1: Różka peret chyżą kwytne.
0: Prychody dłanio domił. Hancia bar z chłora. Napyła się mołoka i wyzdorowiła. Zdorowa trydny. Po tym czasie Hancia zas się pochłoriła. Łanciu, besiduje. Mi się snyło, że ja bym wyzdorowiła, kiedbym wypyła mołoka od medwedyci. Łanio piszał do lisa. Wzrył medwedyciu z maleńkim

0: besiduje medwedycia. Nie zabijaj mene, ja znam, co tobie trzeba. Mołoka dla twojej sestry. Ale nie mogę mołoka jej trzeba, a twojej kurwy. Ja tu toho mołoka dam. Przyniósł Łanio mołoko do mił. Hancia się napyła, zdorowa ciły tyżden. Łanio dali chody do lisa. Hancia z rozbijnyką radziać się, jak Łania zabyty. Besiduje rozbijnyk. Hanciu, udawaj za schworu. Teper besiduj, że ty bo z ziła miasa z dykoj swyni z medże dwoch hir. A to ty chory o 12 hodyni się zdarjajut, tam straszni i ty. Jak win tam nie propadę, to udy nygda. Łanio prychody domił, Hancia zas chwora.
1: Łaniu, ja chwora. Mi się snyło, że kiedbym ziła miasa z dykoj swyni, z pomedrze tych dwóch hor, byłabym zdorowa.
0: Hanciu, ja ty prynesu. Idę Łanio, idę straszocznyma lisami. Przy dorozi stoi jedna chyszka mewołyczka, a z tej chyszki wychodzi baba. Gdzie ty idziesz, synu?
1: Idu, mamko, medże to ty chory, za miasom od dykoj swyni, bo moja sestra chora.
0: Idź, synku, ale najskorsze posłuchaj nia. Jak budesz mał w rukach, to maleńkie paciatko, szto koło swyni bude leżało, to trymaj jego za pysk, żeby ono nie kwyczało, bo stara swynia cię zabie. A wszystko rob skoro, bo to ty chory o 12 hodyni wiczni w sebe wdarjajut. Koli budesz wertał, zajdź do mene.
2: Łanio prychody na miejsce, stara swynia plekat maleńki. Win małe paciatko bere za pysk i wcicze. Wolituje Łania z pomedrze tych wir, a one jak raz zaczynają w sebe wdariaty. Prychodzi do tej baby, a ona zabera to paciatko i ryże mu druhe, swoje. Daje mu konia, a na nim skorjany kufry. Prydesz do mił, a rozbijnyk siaciaś widat.
0: Jakom chcesz smertiu zhynuty za nas 12, kotrych jest zabył?
2: A ty, Łaniu, mu powicz.
0: Porubaj mene, połóż w to ty kufry i najniakin nese kady chocze.
2: Łanio sił na konia i wernął się do mił. Nese Hanci paciatko. Ale Hanci już paciatka nie trzeba. Ona dobesidowana z rozbijnyką, że jak na to draz Łanio werne, a win wertat, bo hruszka kwytne, to rozbijnyk joho porubat. No i Łanio już doma. Rozbijnyk besiduje.
0: Jakom smercią choczesz zhynuty za nas 12 bratiu? Porubajnia, moi kawalczyku skład do kufriu i połóż na moho konia. A winna i nianese kady chocze.
2: Rozbijnyk porubał Łania na kawalci. Sestra wzięła prawe rebro i wóż maryła do peca. Wszystko incze skłali do kufriu, położyli na konia i pustyli go świtom. Kim przyleciał do baby. Baba znymat z konia kufry, wytriasuje kosty i mięso i składa do kupy. Złożyła i smotry, że brakuje prawo rebra. Zarizała to topacia, że to łanio ho pryniósł i przyłożyła rebro z paciate do ciła. Pomastyła tiło czarodziejską żywą wodą i łanio ożył. Mamko, besiduje, ja jem bardzo dołho spał. Zaspałby synku na wse, bo twoja sestra jedno rebro spaliła. A teper wertaj się do mił, zwidaj się rozbijnyka, jaką smertiu win hocze zgnuty. Łanio i had do mił, gruszka kwytne. Rozbijnyk besiduje. Łanio i had do mił.
1: Nie może byty. Ty jest ho porubał, a ja jem rebro spaliła.
2: I had. Przychody dłania do mił i zwiduje rozbijnyka. Jaką smercią chcesz zgnuty?
3: Taką chcę zgnuty i jaką ty jest zgnuł? Porubania na kawalczyku, złoż w kufry i na toho konia. I najwinianese kady chocze.
2: Łanio zrobił tak, jak kazał rozbijnik, lemże jak go porubał, wszystko zmetał do peca, spalił, a poroch wszmarył do kufrył, położył na konia, najwinianese kady chocze. Po tym Łanio zobrał się, popraszczał z sestrą i piszął wędruwaty. Sestry lyszył dwa pochary. Jeden pochar na slezy za nim, a drugi na slezy za rozbijnikom. I dełanio lisamy i wielkyma horamy. Naszął listok i swyszcze na tym listku. Koli przyłożył do gamby listok, zaswistał, przyszły do niego

0: widuje psiacho. Što ty chociesz, dobry nasz gazdo? Ja was choczu za cymboriu. I tak one chodyły szytkę razem po lisach. Bar z dołucho chodyły. Raz zastała ich nicz. Łanio nakłał ognia w lisi pigialeciom. Jego przyjaciele polihali w kołonego. Win sam siedzi i pecze sołoninku. Z dereła kryczy baba. Pecze pan sołoninku, ta dast mi połowynku. A ja peczu żabku, ta dam jemu łapku. Łanio besiduje. Kto tam hojkat? Ja, baba z prutą. To zła z doliny. Ja nie zlizu, bo się boju, że nie zidiat twoi cymbory. Nie bij się? Nie zidiat cię. Na, masz tot prutyk, dotknij ich i to udy zlizu. Łanio wziął prutyk, dotknął cymborił i one zderwianile. Baba w tołdy wdaryła Łania żabką i Łania zderwianił. Sama spekła sołoninu i ziła. Na drugi den zderwianiłych naszły inczyś wiriata. I zajac, i łyżka, i wołk, i medwik, i leł. Każdy i besiduje. To nasze bratia. Medwid radyt.
1: Zajaciu, leć za czarodziejską wodą.
0: Polecił zajac. Letyt zajac, letyt, wydyt gadynu, kotra

czarodziejsku żywu wodu do lisa, de wszutku jego bracia, daje medwiedziowy. Medwid każdemu ciapnu na hołowu wody i wszystko zwierzęta i łanie

0: łowy se ognia. Baba zderyła, koły wzryła, że łanie nese sołoninu kryczyt.
1: Pecze pan sołoninku, ta dast mi połowynku, a ja peczu żabku, ta dam ją łapku.
0: Łanio besiduje.
1: Babo z prutą, zyd dolinu. Ja nie zlizu, bo się boju. Masz tot prut, ta ditchnej swoich cymboriu.
0: Łanio wziął prutek od baby, ale ditchnął nim meździerjata, a zemlu koło nich. Besiduje.
1: Złaz.
0: Baba zlizła dolinu, a łanio naraz.
1: Przyjatele moi, berte się za babu.
0: Zwiry przyjatele dostali babu i rozerwali jej. I tak łanio dalej wandruje się po lisach. Raz przychodzi w jedno miasto ze swoimi cymborami. A w mieście wielki smutok. Zwiduje w korczmi ludy.
1: Szto w was tak smutno?
0: W nas jest lem jedna studnia na ciłe misto.
1: A w ti studny sidyt smok z 12 hołowami. Sztoden treba mu daty człowieka zisty, bo win ne pusty dwodu dotla, dokla ne bude najdżenej. Teper przyszła czerha na carsku princesu. Car musi daty swoju diuku. O 12 budut jej tam prowadyty. Łanio obstupył ze swoimi przyjatelami studniu i żdut. Ide cygan carskiej słucha. Weze diłku do studni dla smoka. Łanio diłku zatrymał, cygana z kinmy zawernął. Cygan stanął z boku i smotryć się. Przyszła 12 godzina. Smok zgołodnił, dwycha do hołowu, niewydytnycz. Dwycha druhu, niewydytnycz. Treciu, nycz. Czetwertu, nycz. Tak dwychnął wszystko 12 do hołowu, a łanio kryczyt. Cymbory moi, berte się za smoka!
0: Zwiry przyjatele dorwali go. Łanio szablą potynał hołowy, odciął 12 języków smoka i schował ich do kuszeni. Carska diłka barsia wciszyła, że leszyła się żywa. Łanio bardziej się podobał i besiduje mu.
1: Łaniu, ja cię lublu, chodź do nas, minianio, dast ty carstwo.
0: Łanio odpowiada.
1: Jak nie prydu za rik, możesz się oddawaty.
0: Princesa bars się zasmutyła, ależ to ma robyty, koli łanio tak woriszył. Win zobrał się ze swoimi przyjatelami i piszął het. A cygan, który stojał z boku, pideszł do zabytego smoka, wziął wszystkie hołowy, zabrał carsku diłku i weze jej do mił. Po drodze besiduje carski diłci cygan.
1: Jak ne powisz, że ja jem zabił smoka, to ja cię teper zabił.
0: Carska diłka wystraszyła się i obiecała, że będę besidowaty tak, jak cygan przykazuje. Łanio zaspieszył wandruwaty. Chodził po lis,